przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Ciche marsze w Krakowie po tragicznym wypadku. Mieszkańcy chcą konkretnych działań. Nowi świadkowie, jest przełom w śledztwie dotyczącym giełdy Zonda Krypto. Flagi opuszczone do połowy masztów. Ameryka oddaje hołd zmarłej Dolly Parton. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Godzina ciszy na Solnej w hołdzie dla ofiar tragedii. Kilkuset mieszkańców Krakowa zgromadziło się wieczorem w miejscu, gdzie doszło do śmiertelnego potrącenia małżeństwa z dzieckiem w wózku. Protestujący żądali zdecydowanych działań przeciw kierowcom łamiącym przepisy. Solna na godzinę została zablokowana.
1: Do tego dochodzi, że będzie się bał człowiek chodzić po chodnikach, bo takich punktów jak ten tutaj w Krakowie jest coraz więcej i niestety nasza policja nie robi z tym nic.
2: Tutaj zawsze coś szybko jeździło. Były wyścigi, były różne ryczenia samochodów. Każdy o tym wie, kto mieszka tutaj blisko.
3: Chcemy, żeby ten ruch uspokajać. Są konkretne rozwiązania w infrastrukturze drogowej, ronda naleśnikowe, szykany, zwężenia, progi zwalniające i te konkretne rozwiązania należy wdrażać w zależności od sytuacji. Po prostu nie chcemy, żeby w miastach, które muszą być przestrzenią bezpieczną, dochodziło do takich sytuacji.
0: Dodawał Tomasz Pytko, radny dzielnicy Bronowice. Jeszcze w tym tygodniu, jak zapowiada krakowski magistrat, na ulicy Solnej mają pojawić się progi zwalniające. Przypomnijmy, w sobotę 26-letni kierowca stracił panowanie nad pojazdem, wjechał na chodnik i uderzył w rodzinę. Małżeństwo zginęło, 8-miesięczny syn trafił do szpitala. Kierowca usłyszał zarzut, jest już w areszcie. Są nowi świadkowie, którzy współpracują z prokuraturą i jest przełom w śledztwie. Tak prokurator generalny i minister sprawiedliwości Waldemar Żurek odnosi się do najnowszych doniesień w sprawie giełdy Zonda Krypto. Nie potwierdza jednak medialnych doniesień o tym, że tak zwanym małym świadkiem koronnym w tym głośnym śledztwie jest jej szef, ukrywający się za granicą Przemysław Kral. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Powiedz, o jakim więc przełomie mówi szef resortu sprawiedliwości?
4: Ten przełom ma polegać m.in. na tym, że dwa śledztwa w tej sprawie połączono w jedno. Nad sprawą pracuje zespół doświadczonych prokuratorów, który zebrał nowe dowody oraz to, że pojawiają się nowe osoby, które chcą zeznawać. O szczegółach prokurator generalny nie chce jednak mówić, zasłaniając się dobrem postępowania.
5: Jest oczywiście przełom w tym śledztwie. Są bardzo intensywne czynności prowadzone od kilku miesięcy.
4: Mówił podczas krótkiego spotkania z dziennikarzami w Sejmie minister Waldemar Żurek, według którego szczegóły sprawy trzeba przygotować procesowo.
5: Wtedy opinia publiczna na pewno pozna te dowody, które mamy zebrane.
4: Tymczasem poseł i adwokat Roman Giertych oświadczył dziś, że od maja jest pełnomocnikiem szefa Zonda Krypto. Zaznaczył, że jego klient przedłożył do dyspozycji prokuratury ogromny majątek, który powinien wystarczyć do zaspokojenia wszystkich pokrzywdzonych w tej sprawie.
0: Mateusz Chłystun, dziękujemy. Muszą kategorycznie pozostać w domach. Taki nakaz władze Barcelony wydały dla 14 tysięcy mieszkańców, a to przez pożar, który od wczoraj trawi park krajobrazowy pod miastem. Walczy z nim prawie 300 strażaków wspieranych przez cywilów. Jeszcze przed północą trzeba było ewakuować 35 osób. Walkę z żywiołem, który niszczy drzewostan na północno-zachodnich obrzeżach Barcelony, utrudnia porywisty wiatr.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Świat żegna legendę muzyki country, a prezydent USA w hołdzie dla artystki zarządził opuszczenie flag do połowy masztów. Po krótkiej walce z rakiem zmarła słynna amerykańska piosenkarka, autorka tekstów, aktorka i filantropka Dolly Parton. Jej dorobek to ponad 3000 piosenek, 49 albumów, 11 nagród Grammy i takie hity jak Jolene czy I Will Always Love You.

0: Była jedną z najbardziej uwielbianych, hojnych i jednoczących gwiazd USA, napisała po śmierci artystki stacja CNN uosobieniem amerykańskiego snu. Dolly Parton miała 80 lat.
1: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
2: Środa w kalendarzu, rozpoczynamy nowy dzień, 4 minuty po godzinie 6.
3: Witajcie, Kasia Kozimor,
2: Tomek Waloszczyk
0: i Justyna Bieniek.
3: Zapraszamy do 9. Teraz Tina Turner, a za chwilę kartka z kalendarza.

0: Voice Tank Gang, Radio Plus, 13,5 minuty po godzinie 6, już mamy.
1: No to ruszamy z imionami. Dzisiaj świętują Adrianna, Aleksander, Fortunat, Ireneusz, Joanna, Konstancjusz, Maksymilian, Maria, Natalia, Sandra i Teresa.
0: Wszystkiego najlepszego dzisiaj świętuje dr Alban Szewski, piosenkarz pochodzenia nigeryjskiego.
1: It's my life. Aktor Mariusz Bonaszewski również dzisiaj ma urodziny.
0: I Macaulay Culkin, amerykański aktor. Wiemy, ten co się tam w Nowym Jorku zgubił, idzie tam jeszcze.
1: Ale on w domu został wcześniej. Wszystkiego najlepszego tym, którzy świętują. 14 minut po godzinie 6 czas na Ewangelię w Radio Plus.
2: W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: nie mają już wina. Jezus jej odpowiedział: czyż to moja lub Twoja sprawa, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła moja godzina. Wtedy matka jego powiedziała do sług: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Stało zaś tam 6 stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić 2 lub 3 miary. Rzekł do nich Jezus: napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Ci zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, i nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego: każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.
3: Maryja mówi: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. On, Jezus, Syn Boży. Jesteśmy świadkami, że ci słudzy zrobili wszystko, co Jezus powiedział. Nie zagłębiając się w tło tych wszystkich wydarzeń, możemy stwierdzić, że jeśli będę słuchał Boga, jeśli będę wykonywał Jego zdanie w moim życiu, będę miał wszystkiego w obfitości. I o tym mówi nam dzisiejsza Ewangelia. Jeśli będę podążał za Panem, za Jego wskazaniami, niczego w życiu mi nie braknie. Wszystkiego będzie nadmiar. Nic innego, tylko słuchać, co On do nas mówi.
4: Reklama.
5: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
6: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Uwaga! Informacja dnia! Wielka premiera 4 nowych marek z jedwabnego szlaku. Samochody Dongfeng, jeden z największych koncernów motoryzacyjnych na świecie. Jack, nowoczesna motoryzacja dla kierowców, którzy chcą więcej. Quady i motocykle CF Moto i Goes. Pewność jazdy tam, gdzie inni zawracają. Osobowe dostawcze limuzyny, SUV, pick-upy, quady, motocykle. Odwiedź nas koniecznie! Mago, Piła Krzywa 11. Grupa mago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
4: Reklama.

0: I niech niczego nam nie będzie żal, mimo że żal kończyć wakacje. Ostatni weekend wakacyjny przed nami, więc taki pełny tydzień to właśnie teraz.
1: A żala to powoli odchodzi, to wciąż te chłodne poranki nam przypominają, że rzeczywiście to już nie jest to
0: rześkie,
1: samo.
0: Rześkie, to od razu lepiej rześkie, brzmi, tak. Tam chłodne.
1: Przebudzić się od razu można. 28 minus po 6 o pogodzie i o tym, co dzieje się wokół nas już teraz w Radio Plus. Czas na wiadomości.
2: Reklama.
3: Uwaga, informacja dnia. Zwolnij i posłuchaj. Rewolucja na rynku. Teraz wszystkie samochody osobowe i dostawcze Opel, Citroen, Peugeot, Fiat, Jeep objęte są ochroną gwarancyjną do 8 lat lub do 160 tysięcy kilometrów. Grupa Mago, Piła Siemiradzkiego 27. A teraz przyspiesz decyzję o zdobyciu 8-letniej ochrony gwarancyjnej. Grupa Mago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl. To się opłaca.

0: Plus Koszalin.
1: Jest w 6:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Specjalna grupa śledczych będzie szukać wszystkich podejrzanych w sprawie śmiertelnego pobicia 36-latka w Krakowie. Według naszych nieoficjalnych informacji, trzej prawdopodobni uczestnicy napadu ukrywają się za granicą na południu Europy. Do tego tematu szerzej wrócimy w wiadomościach za pół godziny. Kolejna tragedia w Stanach Zjednoczonych. 31-letni mieszkaniec Montany zabił 8 krewnych, w tym 4 dzieci. Potem popełnił samobójstwo. Do tragedii doszło podczas niedzielnego obiadu w jednym z domów w Billings. Ofiary należały do 4 pokoleń. Wiek zabitych sięgał od przeszło 90-letniej prababci po 7-letnią dziewczynkę. Według lokalnych mediów 31-letni Shamar Elkins wszedł do domu z bronią szturmową i otworzył ogień do domowników. Jedno z dzieci weszło na dach, ale nie było w stanie uciec przed ogniem. Sprawca wcześniej kłócił się z żoną, chodziło o dokumenty rozwodowe. Dziś w kościele uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Obraz Matki Bożej na Jasnej Górze otaczany jest przez Polaków czcią od XIV wieku. Co roku do sanktuarium pielgrzymuje około 2 milionów wiernych. W ciągu roku na Jasnej Górze są 2 szczyty pielgrzymkowe, 15 sierpnia w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i właśnie 26. Najwięcej pątników dociera do Częstochowy pieszo, część na rowerach i rolkach, wielu w pielgrzymkach biegowych.
2: Wiadomości lokalne, Agnieszka Górska. Morski oddział Straży Granicznej czeka na osoby chcące podjąć służbę. W tym roku przyjęto już niemal 80 nowych funkcjonariuszy, a do końca roku planowane jest przyjęcie kolejnych 120 osób. Rekrutacja obejmuje test wiedzy ogólnej, sprawności fizycznej, badanie wariografem, psychologiczne i lekarskie. Po pomyślnym zaliczeniu testów i badań kandydaci kierowani są na szkolenie przygotowujące. Po ukończeniu i zdaniu egzaminu końcowego rozpoczynają służbę w placówkach Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Jasnogórskie śluby narodu polskiego zostaną dziś odnowione w Szczecinku. O 18:00 msza święta w Kościele Mariackim. Będzie to pierwsza część tegorocznych Dni Kultury Chrześcijańskiej.
3: Dr Andrzej Sochaj, przewodniczący zarządu oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana w Szczecinku. W tym roku mija okrągła 80. rocznica od dnia, kiedy to te śluby jasnogórskie zostały złożone na Jasnej Górze. W Komańcze, kiedy ksiądz prymat był uwięziony, napisał, aby tam na Jasnej Górze episkopat wraz z zgromadzonym ludem Bożym złożył je właśnie 26 sierpnia 1956 roku.
2: Przypomnę, jasnogórskie śluby narodu polskiego dziś po mszy o 18:00 w Kościele Mariackim w Szczecinku. Pogoda. W Słupsku zachmurzenie umiarkowane, bez opadów, na termometrach około 22 stopni.
0: Radio Plus Koszalin. Rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
4: Za 27 minut będzie godzina 7, energicznie wchodzimy w nowy dzień.
5: No tak, ale muszę zapytać, o czym myśli Tomek od samego rana.
4: O przyszłości będzie, tak tajemniczo odpowiem.
5: No to o tym za chwilę, teraz zapraszamy na spotkanie z Murray Head One Night in Bangkok.

0: Rana. Prezydent zapowiada wydarzenie dla młodych ludzi. Już w najbliższy weekend w Juracie odbędzie się przyszłość.pl. Widać piękne nawiązanie do poprzedników, przeciwników. Bo już Aleksander Kwaśniewski mówił: wybierzmy przyszłość, chociaż jego dawni wyborcy już w tej przyszłości żyją. No i muszą sami odpowiedzieć na pytanie, czy taką właśnie wybierali. Na myśl przychodzi też Lech Wałęsa, mówiący o drugiej Japonii. Bo w przyszłości tej najbliższej, weekendowej, Marta Nawrocka zaprosi na pogaduchy przy maczy, czyli japońskiej herbacie. Ale będą też różni mówcy, dziennikarze i artyści. Słabą stroną przyszłości jest to, że ma w sobie aż 3 polskie literki, więc wchodząc na stronę internetową trzeba je wyrzucić i wybrać przyszłość. No i to, że przyszłość już po weekendzie będzie przeszłością, a wtedy sprawdzimy od Costa del Sol po naszą Juratę, kto odpalił z jakim tematem.
1: Reklama. Ubezpieczenie samochodu w banku?
2: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943 A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
3: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 1. Oddaj to, czego nie używasz. Paletka dla mamy, podkład dla Oli. Efekt? Masz więcej miejsca na 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. Wyczekiwana promocja już od jutra w Rossmanie.
4: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do -30% przy zakupie minimum 2 rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
1: Reklama.

0: Jeronimo Skadilak, to Modern Talking w Radio Plus. Za 6 minut będzie godzina 7.
1: A ja też mam swoją kartkę z kalendarza, nie tylko Artur Moczarski. Czy wiesz, że Cadillaca zaczęto produkować w 1902 roku?
0: Nie mam
1: pojęcia. Takie auto trochę z przeszłości już. To też są jeszcze miłośnicy cały czas. Tak jak i miłośnicy Modern Talking.
0: No dobrze, a data 26 sierpnia z czym nam się kojarzy?
1: Mi z niczym.
0: No właśnie, to sprawdźmy. Artur Moczarski podpowie, z czym powinna.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 26 sierpnia 1813 roku rozegrała się bitwa nad Kaczawą, jedna z największych w trakcie wojen napoleońskich na ziemiach dzisiejszej Polski. Tego dnia w roku 1978 kardynał Albino Luciani został obrany papieżem i przyjął imię Jan Paweł I. A dokładnie 70 lat temu w Częstochowie na Jasnej Górze odnowiono śluby jasnogórskie według tekstu prymasa błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Pius XII przysłał telegram z pozdrowieniem i błogosławieństwem, bo oczywiście w tamtych czasach jego obecność nie była możliwa. A 22 lata wcześniej, jeszcze w czasie niemieckiej okupacji, ten sam papież wygłosił specjalne przemówienie, w którym powiedział: jeszcze Polska nie zginęła, wszak wasza królowa, panienka częstochowska z wysokości niebios, czuwa nad swoim królestwem. Na jej prośbę Bóg otrze z waszych oczu wszelką łzę. Częstochowa w tych dniach jest celem tysięcy pątników i była też na trasie każdej pielgrzymki świętego Jana Pawła II. Byli tam także jego następcy, Benedykt XVI i Franciszek. Od blisko 650 lat wierni modlą się przed ikoną jasnogórską w miejscu, które książę Władysław Opolczyk przekazał sprowadzonym z Węgier Paulinom. I to właśnie ci ojcowie zwrócili się z prośbą do stolicy apostolskiej już po obronie Jasnej Góry przed Szwedami w roku 1665, a chodziło o ustanowienie specjalnego święta. Jednak po raz pierwszy 26 sierpnia Matkę Bożą Częstochowską uroczyście uczczono w roku 1932 w ramach obchodów jubileuszu 550-lecia Jasnej Góry.
2: Radio Plus. Wieki wieków. Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

0: Zobacz, jakie dzieło sztuki. Van Gogh na talerzu. Van Gogh kulinarny na naszym profilu facebookowym. Za chwilę, bo to trzeba zobaczyć, więc wchodźcie. I przy okazji pytanie, bo ten Van Gogh ułożony z cebuli.
1: Czerwona cebulka jest.
0: Beszamel pod spodem chyba. Coś zielonego. W każdym razie pytanie do was dzisiaj, czy na talerzu ma wyglądać, być dziełem sztuki, czy po prostu smakować, a może wyglądać byle jak.
1: Jedno i drugie jest ważne.
0: Pewnie tak.
1: No, ale czekamy na wasze informacje.
0: Jak dla was, czekamy.
1: No dobrze, za chwilę na antenie Radia Plus najnowsze wiadomości i prognoza pogody, bo za minutę 7:00. Let's go, girls.

0: Plus Koszalin.
1: Prawdopodobni sprawcy ukrywają się za granicą, ustalili nasi reporterzy. Po śmiertelnym pobiciu 36-latka w Krakowie powołano specjalną grupę. Tragiczny pożar w pakistańskim szpitalu, zginęło 14 niemowląt. Będzie też wygrana i awans polskich siatkarek. Na zegarze 7, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek małopolska policja powołała specjalną grupę śledczych, która ma odnaleźć wszystkich podejrzewanych w sprawie śmiertelnego pobicia 36-latka w Krakowie. Według naszych nieoficjalnych informacji trzej prawdopodobni uczestnicy napadu ukrywają się teraz za granicą na południu Europy. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Powiedz, kto wchodzi w skład tej policyjnej specgrupy.
2: Najbardziej doświadczeni policjanci z Małopolski, w tym funkcjonariusze CBŚP i Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Jak informuje policja, śledczy znają już tożsamość wszystkich napastników. Teraz próbują ustalić miejsca ich pobytu. Wcześniej funkcjonariusze zatrzymali już w tej sprawie dwie osoby. Według naszych nieoficjalnych informacji jedna z nich jest niepełnoletnia. Te osoby nie zostały jeszcze przesłuchane. Policja ma jeszcze dobę na ich doprowadzenie do prokuratury.
1: Przypomnijmy, do tragedii doszło w nocy z czwartku na piątek w Nowej Hucie. Mężczyzna został odnaleziony przez przypadkową osobę. Mimo reanimacji zmarł w karetce. Śledczy podejrzewają, że pobili go pseudokibice Wisły Kraków. W wiadomościach: Pakistan, co najmniej 14 niemowląt zginęło w pożarze szpitala w Islamabadzie. Przyczyną wybuchu ognia była prawdopodobnie awaria klimatyzacji na ginekologii. Te informacje przekazała lokalna telewizja. W tym czasie na oddziale przebywało 15 dzieci, uratowano tylko jedno. Na miejscu cały czas działają strażacy. Specjalna komisja ustali przyczynę pożaru. Jak rozmawiać z uczniem w kryzysie psychicznym? Instytut Psychiatrii i Neurologii przygotował specjalne wytyczne dla nauczycieli. Standardy są częścią Krajowego Programu Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym, przygotowanym przy wsparciu Ministerstwa Zdrowia. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
3: Od 1 września wszystkie szkoły w kraju otrzymają zaproszenie do wzięcia udziału w szkoleniach, na których nauczyciele i pracownicy szkół dowiedzą się m.in. jak dostrzegać pierwsze objawy kryzysu psychicznego u uczniów.
4: Co robić, co mówić i jak rozmawiać z tym uczniem. Oraz takie wskazówki też raczej, których komunikatów do tego ucznia nie kierować, bo mogą być zamykające tą rozmowę.
3: Mówi Milena Markiewicz z Instytutu Neurologii i Psychiatrii. A według danych Instytutu co 10. szkoła w kraju nie ma psychologa na etacie, a 102 gminy w Polsce nie zatrudniają nawet jednego psychologa szkolnego.
1: Najgorzej z dostępem do psychologa jest w Świętokrzyskiem na Podlasiu i w Zachodniopomorskiem. Stowarzyszenie Katechetów Świeckich popiera stanowisko episkopatu w sprawie religii w szkole. Przypomnijmy, w oświadczeniu biskupi zwrócili m.in. uwagę, że każdy z nas tworzy przestrzeń rozwoju młodego człowieka. Zaapelowali też o niezwłoczne przywrócenie właściwego miejsca lekcjom religii. Jak mówi Tomasz Sypniewski ze stowarzyszenia, potrzeba wsparcia wszystkich środowisk, którym leży na sercu dobro dzieci.
5: No i mam nadzieję, że do głosu episkopatu dołączą się też inne ruchy stowarzyszenia. Zależałoby nam, żeby to była taka akcja wszyscy katolicy. Wszystkie wspólnoty wyznaniowe w Polsce jednym głosem mówią. Mam nadzieję, że za tym też pójdą jakieś konkretne też decyzje, działania ze strony innych stowarzyszeń, ruchów.
1: Sypniewski zachęca do dalszego wspierania projektu Tak dla religii i etyki w szkole.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Pewna wygrana i pewny awans. Polskie siatkarki wygrały w trzecim meczu Mistrzostw Europy ze Słowenią 3-0. To trzecie zwycięstwo Polek w grupie, dzięki czemu mogą być już pewne awansu do 1/8 finału.
6: Zaczęliśmy w końcu grać naszą dobrą siatkówkę, byliśmy dobrze przygotowane do tego meczu. Wiedzieliśmy, że to będzie całkowicie inny mecz niż ten wczoraj. I jestem bardzo dumna z zespołu.
1: Mówiła atakująca reprezentacji Magdalena Stysiak, która rozegrała kapitalny mecz i zdobyła 24 punkty. Dziś Polki mają dzień odpoczynku, jutro zagrają z Niemkami, a na koniec fazy grupowej w piątek zmierzą się z Turczynkami. A już teraz w Radiu Plus pora na prognozę pogody.
7: Tyle dziś słonecznie, nieco chmur może się pojawić po południu, bez opadów, a na termometrach zobaczymy maksymalnie 24 stopnie.
0: Radio Plus Koszalin. To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
8: 6 minut po godzinie 7 rozpędzamy się. Środa, przypominamy, to środek tygodnia.
9: Bądźmy dzisiaj niepokonani i tego wam życzymy z grupą Perfect już za chwilę w Radiu Plus. Kasia Kozimor.
8: Tomek Waloszczyk. jak nasze siatkarki.

Jestem pewien, że to będą przebojowe wakacje. Pozdrawiam gorąco, Grzegorz Markowski, zespół Perfekt. Radio Plus, lato z nutą nostalgii.

0: Fleetwood Mac Everywhere w Radio Plus 13,5 minuty po godzinie 7.
1: A teraz będziemy się wyżalać. Znaczy, żali się Anna Lewandowska, która przeprowadziła się z mężem swoim do Chicago, bo tamten gra kopie piłkę za duże pieniądze. Ona tam swoje biznesy jakieś robi. Mhm. Znaczy, ona robi w internecie. Nie to, że tam konkretnie, ale fizycznie tam jest, bo jest z mężem.
0: Ale co jej przeszkadza?
1: Że cały czas nie znaleźli jakiegoś fajnego, przytulnego domku, czy mieszkania, czy apartamentu i w hotelu mieszkają cały czas. A na dodatek ona powiedziała, że jej obiecali, że ma mieć biuro, a biura nie ma. I ona siedzi po tych kawiarniach, biedna, zamawia te kawy kolejne i pracuje z miejsc publicznych, jak to mówi. Nawet mówi, że miała już stamtąd call jeden.
0: No dobrze, no pracuje to pracuje i niech nie narzeka. Mamy tu gorsze zmartwienia.
1: Jakie mamy?
0: My tacy przyziemni, nie takie gwiazdy jak ona.
1: My to mamy dobrze, mamy swoje biuro, biurko nawet, mamy mikrofon, mamy studio.
0: I możemy też zrobić kola i zrobimy po godzinie 8.
1: Jeśli chodzi o mnie, to lepsza jest kawa niż kola o poranku.
0: To też prawda.
1: Kola, zadzwonimy do słuchacza, tak?
0: Oczywiście, że tak, nasza akcja z pocztówkami nadal trwa do końca tygodnia na pewno, więc zachęcamy, zajrzyjcie na stronę www.radioplus.pl.
1: To skoro już będziemy robić kola, to czekamy na wasze postkardy.
0: A za chwilę Bad Boys Blue i Roxette, How Do You Do?
2: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Manufaktura Bursztynu w Kołobrzegu. Obowiązkowe miejsce do odwiedzenia podczas pobytu nad morzem. Wśród atrakcji wystawy stałe i czasowe. Spersonalizowane prezentacje. Obsługa większych grup. Warsztaty, prelekcje. Możliwość zakupu wyrobów z bursztynu. Manufaktura Bursztynu. Kołobrzeg Obrońców Westerplatte 18. www.manufakturabursztynu.kolobrzeg.pl.
5: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
6: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Już w ten weekend rusza Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Łodzi w Manufakturze, a w niedzielę w Olsztynie na plaży miejskiej. Na miejscu zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania oraz konkursy z nagrodami dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Przygotuj się na pełną dawkę energii, dobrej zabawy i inspiracji dla całej rodziny. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
12: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
13: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
2: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla.

0: No więc bierzesz taką butelkę PET, tą plastikową.
1: Mhm, butelkę coli.
0: Ale nie oddajesz, nie, tam do systemu kaucyjnego, nie, zostawiasz.
1: Dlaczego?
0: Sobie.
1: Ale jest napisane kaucja 0,50.
0: Dobrze, ale zostawiasz sobie, rozłożysz wstępnie za pomocą wody tlenu wysokiego ciśnienia, wysokiej temperatury.
1: Ja nie mam czasu, butelka tego... się rozkłada ileś tam wieków.
0: Cicho, no. Mnie tu. Dodajesz do tego zmodyfikowane genetycznie drożdże, w tym drożdże piekarskie. Tam czekasz chwilę, coś tam się robi i otrzymujesz ciasteczko.
1: Nie dziękuję.
0: No nie dziękuj. Znaczy oni najpierw, oni teraz, znaczy zrobili badania i mówią, że są bezpieczne do spożycia, ale teraz szukają chyba smaku w tych ciasteczkach. Bo to
1: ale
0: chyba
1: z butelki PET mam mieć
0: ciasteczko?
1: Nie,
0: no w ogóle, wiesz co, no, do wariatów. Ciasta z plastiku, czyli przerabiają teraz naukowcy, bo stwierdzili, że to będzie takie rozwiązanie, że jak będą jakieś problemy, wiesz, no jakaś, nie wiem, katastrofa, czy coś tam, jak, no, to będzie można szybko takie ciasteczko zrobić, o, w ten sposób, no. Z resztek roślinnych, plastikowych odpadów. No
1: ja nawet nie wiem, co powiedzieć, bo ja myślałem, że jest odwrotna tendencja, że jak na przykład są łyżeczki plastikowe, to ci dają taką, że można zjeść. Ostatnio w lodziarni taką dostałem.
0: A właśnie, to nie, nie, proszę nie połykać. Okręty podwodne, długotrwałe załogi, misje kosmiczne i takie rzeczy, to tam będzie te ciasteczko z plastiku. Także w sklepie chyba nie kupimy, na szczęście.
1: Dobrze, ale jak ja wrzucę...
0: Ale w plastiku to kupimy wszystko.
1: Ja wrzucę tam do tego kaucjomatu, niech sobie z tego robią, ale ja nie będę korzystał.
0: Jaja sobie z tego robią chyba, 27 minut po 7.
1: O tak, ciastko musi mieć jaja w sobie, no i inne składniki. Ale nie butelkę.
0: Many, many. Abba już teraz.

0: Co dzisiaj na obiad? Na pewno nie ciasteczka proteinowe z plastiku? To odkładamy na bok?
1: No ale my pytamy, czy obiad, czy śniadanie, czy kolacja, czy ma wyglądać, czy tylko smakować? Smakować, pisze Izabela, potem i tak zmieni wygląd. No to prawda, ale jak się poda do stołu i jest to dzieło sztuki, to od razu lepiej się pałaszuje.
0: Dokładnie tak. Piękne, Alana, aż szkoda jeść.
1: No właśnie, Ala napisała.
0: Za chwilę wiadomości w Radio Plus i prognoza pogody. Zapraszamy.
2: Reklama. Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E. Autoryzowany dealer Mercedes-Benz Mojsiuk zaprasza. Ulica Koszalińska 89, Stare Bielice koło Koszalina.
3: Uwaga, miłośnicy ogrodów! Już w ten weekend zapraszamy na wyjątkowy kiermasz ogrodniczy na terenach Hali Gwardii. Rośliny, kwiaty, krzewy, ogrodowe inspiracje i mnóstwo pomysłów na Twój ogród, balkon i taras. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Kiermasz ogrodniczy już w ten weekend. Koszalin, Hala Gwardii. Zapraszamy!
4: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Zapraszamy do salonu Renault Opaliński. Słupsk, ulica Słupska 5.

0: Plus Koszalin.
1: Jest w 7:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 35-letni Polak podejrzany o oszustwa seniorów w Niemczech zostanie przekazany tamtejszym służbom. Miał działać w zorganizowanej grupie przestępczej i metodą na policjanta wyłudzić prawie 700 tysięcy euro. Mężczyzna został zatrzymany na Pomorzu. Teraz warmińsko-mazurskie żubr zaatakował małżeństwo z Francji. 38-letnia kobieta w ciąży trafiła do giżyckiego szpitala. Do zdarzenia doszło w nadleśnictwie Borki. Para spacerowała po drodze powiatowej na terenie rezerwatu. W pewnym momencie wyszedł na nich żubr, który głową uderzył kobietę po nogach. 38-latka przewróciła się. Z podejrzeniem złamania przetransportowano ją śmigłowcem do szpitala. To na koniec jeszcze szybki rzut oka na sytuację na stacjach paliw. Dziś cena maksymalna benzyny 95 o grosz wyższa niż wczoraj i wynosi 6,58. Wyraźny spadek notuje diesel, za którego litr zapłacimy nie więcej niż 7 zł i 54 grosze, a to 7 groszy mniej niż wczoraj.
2: Wiadomości lokalne, Agnieszka Górska. Trwają intensywne prace przy remontach dróg w powiecie białogardzkim, ale poprawi się też infrastruktura rowerowa. Mowa o realizacji kolejnego etapu ścieżki rowerowej z Białogardu do Lulewic, mówi starosta białogardzki Paweł Wiśniewski.
3: Rozbudowujemy drogę rowerową z Białogardu w kierunku Lulewic-Lulewiczek, dalej w Żelimusze. Mamy do przedłużenia kolejny kilometr ścieżki rowerowej, która ułatwi mieszkańcom poruszanie się po tej części powiatu. To jest wzdłuż drogi wylotowej z Białogardu w kierunku Koszalina.
2: A prace mają się zakończyć do stycznia przyszłego roku. Ulica Smaków na zakończenie lata w Koszalinie. W programie pokazy kulinarne prowadzone przez Roberta Bochenko oraz Łukasza Gładysiaka. Gościem specjalnym będzie Andrzej Polan. Podczas wydarzenia uczestnicy poznają dawne potrawy mieszkańców Koszalina, ale też historię koszalińskich zakładów spożywczych i przetwórczych. Początek 30 sierpnia o 12, zakończenie około 17. Wydarzeniu towarzyszyć będzie jarmark Kupuj Świadomie. W brzegu przez cały dzień słonecznie, a na termometrach zobaczymy około 23 stopni.

0: Plus Koszalin. Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
1: Tak, to radio wasze ulubione zresztą, mamy taką nadzieję. Przebojezd, no to nostalgii, Alfa Will już za chwilę.
2: Dzień dobry, witajcie, Kasia Kozimor.
1: Tomek Waloszczyk.
2: Zapraszamy do dziewiątej.

0: Za 19 minut będzie godzina 8. Jeden z najciekawszych kronik, no tak zwanych kryminalnych, to chyba są te z lotniska. W minioną sobotę samolot przyleciał z Delhi, no i wysiadła Malezyjka z wnukiem.
1: No właśnie, ale ten wnuk podobno coś mało podobny był.
0: No mało podobny, ale on chciał się upodobnić. Znaczy, po pierwsze, podejrzane było to, że on wyjął jakiś paszport, który już utracił ważność, ale na tym paszporcie nie za bardzo był podobny do siebie. Co więcej,
1: nie
0: okazało...
1: Nie ten wzrost, nie te uszy.
0: Też, ale te uszy to chciał mieć podobne i dlatego przykleił sobie taśmę dwustronną.
1: Tak.
0: Małżowinę uszną.
1: Bo trochę za bardzo odstawały, więc chciał być bardziej podobny do takiego, co nie odstawały. No i właśnie, i tu się chyba sława sprawa rypła.
0: No tak, no... Bierzmy przykład z klasyki, na przykład w filmie Rozmowy Kontrolowane jest taka scena, gdy się Szwedka, znaczy nie Szwedka, tylko Stanisław Tym przygotowuje do przekroczenia granicy i to jest profeska,
1: no,
0: a nie tam jakaś
1: państwa,
0: ucho na taśmę dwustronną, no gdzie tam, no. Wnuk nie okazał się nie być wnukiem, nawet nie był Malezyjczykiem, tylko z innego kraju, ze Sri Lanki, oboje państwo chcieli do Niemiec po prostu pojechać, wjechać, nielegalnie.
1: Przez Polskę. Za 18 minut 8 poranny program Radia Plus, to rano wstaje, zróbmy rano tak, żebyśmy byli do siebie podobni. Nie, to najważniejsze.
0: Bilet z Delhi drogi, no nie starczyło im na profesjonalne przygotowanie się do oszustwa.
1: To prawda. Za chwilę na naszej antenie kolejne przeboje z nutą nostalgii. Będzie Manam krakowski Splin. Będziemy czekać również na wasze kartki pocztowe. Mogą być z Delhi, mogą być, nie wiem skąd, z jakiejś fajnej polskiej miejscowości. Czekamy.
2: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki.
2: Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
3: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota pewne auto.

0: Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
1: Słyszysz? Tę piosenkę znają już chyba wszyscy.
2: Jasne, że znają. Co się dziwisz? Tęcza działa w Koszalinie od ponad 30 lat.
1: To dlatego wszyscy tam kupują.
2: Zdecydowanie. Tysiące materiałów budowlanych, transport, rozładunek, a do tego wszystkiego atrakcyjne ceny.
1: Jak materiały budowlane, to tylko z Tęczy. Hurtownia budowlana Tęcza. Koszalin Szczecińska 49.
3: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Płaszczownia, ulica Tadeusza Wendy.
4: To już ostatnie dni z Holiday Park Szczecin.
3: Jesteśmy z Wami tylko do 30 sierpnia.
4: Na ostatni weekend szykujemy dla Was oferty specjalne. Tokeny aż 30% taniej. Bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl.
3: Holiday Park Szczecin. Płaszczownia, ulica Tadeusza Wendy.
4: Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Reklama.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: Where do you go? Świetne pytanie. Gdzie byliście? Pytamy was i czekamy na zdjęcia. W zasadzie jedno zdjęcie takie pocztówkowe, bo w tym roku, w te wakacje chwalicie się pocztówkami.
2: A my mamy dla was zestaw wakacyjnych gadżetów. Na pewno się jeszcze przydadzą. A do tego oczywiście kartkę pocztową, również naszą, plusową. O!
1: I naprawdę nie kupujcie jakichś pocztówek, tylko wyślijcie nam swoje zdjęcie z prywatnych zasobów, takie, które najbardziej wam się podoba. Jest takie wakacyjne i wspomnieniowe.
2: Czekamy na ładne widoczki.
1: Tak jest, może być wspomnienie z wczoraj, sprzed tygodnia, ale są tacy, którzy wysłali nawet sprzed paru lat. Do tego napiszcie kilka słów pozdrowień. Jak to na pocztówce, ale to wszystko na naszej stronie internetowej lato.radioplus.pl.
2: Zapraszamy.

0: Pytamy dzisiaj na naszym profilu facebookowym, tak do śniadania trochę, czy posiłki powinny tylko smakować, czy też wyglądać, bo mamy prawdziwe dzieło Van Gogha dzisiaj na obrazku. Ja co napisał, kuchnia to też czasami artyzm, ale dla mnie najpierw musi smakować, a przy okazji może też wyglądać.
1: No, tak, dobrze.
0: To są tacy, którzy jedzą oczami.
1: To prawda, za chwilę na naszej antenie, a to chyba ilości bardziej...
0: Nie, to w drugą stronę, nie jedzą.
1: A też. Dobrze, za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości, prognoza pogody, 8 się zbliża.
2: Reklama. Jest tylko jeden taki adres, który kierowców przyciąga jak magnes. Siemirackiego 27 w Pile. Tylko tu masz aut i marek tyle. Opel, Citroen, Peugeot, Fiat, Jeep. Osobowe i dostawcze. Pełna gama samochodów do jazd testowych. Najwięcej marek pod jednym adresem tylko w grupie Mago. Piła, Siemirackiego 27. Jeden adres, najwięcej możliwości. Grupa mago.pl.
3: Reklama.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Kolejna wymiana ciosów i tajemnicza wizyta szefa CIA w Moskwie to na początek. Kto jest odpowiedzialny za tragedię na Solnej w Krakowie, spór o bezpieczeństwo po sobotnim wypadku? Na koniec powiemy o niezwykłym odkryciu na terenie muzeum w Wilanowie. Minęła ósma, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zniszczenia, ofiary i ranni, kolejne wymiany ciosów między Kijowem a Moskwą. Czteroletnie dziecko i kobieta zginęli w rosyjskim ostrzale Czernichowa na północy Ukrainy. Z kolei w Rosji znów uderzono w magazyn sieci sklepów internetowych. Są doniesienia o uszkodzeniu rafinerii. Nie milkną tymczasem echa tajemniczej wizyty szefa CIA w Moskwie. John Radcliffe miał osobiście ostrzec Kreml: lepiej tego nie róbcie.
2: Według Wall Street Journal John Radcliffe miał się spotkać z prezydentem Rosji, by ostrzec go, że Waszyngton wie o planach Kremla. Chodzi tu o wielką mobilizację zapowiedzianą w Rosji na jesień. Według analityków gazety może to oznaczać, że amerykański wywiad wiąże te plany z otwarciem nowego frontu. Eksperci prognozują, że może to być kolejny kierunek uderzenia na Ukrainę albo atak na kraje natowskie. Szef CIA swoją delegację rozpoczął w niedzielę. Na pokładzie rządowego samolotu dotarł do Rygi, skąd dwa dni później wojskowym Boeingiem C-17A poleciał do Moskwy. Prasa za oceanem przypomina dziś, że po raz ostatni wizyta na tym szczeblu miała miejsce w listopadzie 2021 roku. Rząd USA ostrzegał wtedy Kreml, że wie o planach inwazji na Ukrainę. Te rozmowy nie powstrzymały jednak Putina przed uderzeniem kilka miesięcy później.
1: A mówił o tym Mateusz Chłystun. Dziękujemy. Czy za tragedię odpowiedzialni są urzędnicy? Trwa spór między krakowskimi radnymi a miastem w sprawie bezpieczeństwa na Solnej. To po sobotnim wypadku, w którym zginęło młode małżeństwo, a ich 8-miesięczne dziecko w ciężkim stanie trafiło do szpitala. Sprawę śledzi nasz krakowski reporter Jakub Solarz.
3: Krakowscy radni twierdzą, że mimo apeli o zabezpieczenie niebezpiecznych punktów na ulicy Solnej i ulicy Zabłocie, miasto oraz policja odmawiały jakichkolwiek działań. Według służb nie było tam zagrożenia. Składam zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez urzędników, mówi Rafał Zawiślak, radny z klubu Kraków dla mieszkańców.
4: To ekstremalny przypadek, kiedy za psychologię urzędników ktoś naprawdę zapłacił życie.
3: To nie miasto jest winne tej tragedii, komentuje Stanisław Kracik, pełniący obowiązki prezydenta Krakowa.
5: Nie należy nigdy na ludzkiej tragedii robić polityki.
3: Krakowski magistrat zapewnia jednak, że jeszcze w tym tygodniu na ulicy Solnej pojawią się progi zwalniające.
1: Sprawca wypadku, 26-letni Hubert B., usłyszał już zarzuty, nie przyznaje się do winy. Mężczyzna na 3 miesiące trafił do aresztu, grozi mu 8 lat więzienia. Są pieniądze na wypłaty dla personelu, ale nie udało się uniknąć cięć. Szpital przy Unii Lubelskiej w Szczecinie ma problemy finansowe. Placówka z trudem uregulowała bieżące należności wobec pracowników kontraktowych, kosztem jednak studentów Wydziału Lekarskiego i Pielęgniarstwa, którzy pracowali w ramach programu pomocy pielęgniarskiej i asysty lekarzy. Szukamy oszczędności, przyznaje rzeczniczka placówki Magdalena Knop.
6: Jedną z takich decyzji było zakończenie programów pomocy pielęgniarskiej i asystenta lekarza, dzięki którym to programom studenci kierunków medycznych, takich jak pielęgniarstwo czy kierunków lekarskich, mogli zdobywać w naszym szpitalu praktyczne doświadczenie, a jednocześnie oczywiście stanowili jakieś dodatkowe wsparcie dla naszych zespołów. Natomiast nie byli częścią wymaganej obsady medycznej, na której opiera się zabezpieczenie wszystkich świadczeń dla pacjentów.
1: Pracujący w szpitalu studenci dostaną wypłatę za sierpień, ale od września rezygnuje on z ich usług.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Fundamenty XIX-wiecznych budowli odkryte w Wilanowie. Muzeum Pałacu Króla Jana III razem z archeologami z UKSW odsłoniło ukryte dotychczas pod powierzchnią rezerwatu Morysin fundamenty dawnych zabudowań w tak zwanym domu stróża. Jak tłumaczą badacze, są w zaskakująco dobrym stanie.
7: Można było podejrzewać, że są to zabytki architektoniczne wysokiej klasy, gdyż projektantami byli Franciszek Maria Locci i Christian Piotr Eigner. Tak więc architekci, którzy w XIX wieku tworzyli najważniejsze budynki w Warszawie, tak więc tutaj mamy udział także w tym ich geniuszu, który pozwolił właśnie te oryginalne, unikalne do sprawy formy tworzyć i do tej pory jeszcze się zachowały.
1: Mówił dr Rafał Solecki z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Oprócz fundamentów odnaleziono też zabytki ruchome, m.in. elementy zdobnicze, mebli wykonane z brązu, zdobienia sztukatorskie i porcelanowy talerz z międzywojennej zastawy stołowej. Już teraz w Radiu Plus pora na prognozę pogody.
8: Chwilę dziś słonecznie, nieco chmur może się pojawić po południu, bez opadów, a na termometrach zobaczymy maksymalnie 24 stopnie.
0: Radio Plus Koszalin. Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
9: Zawsze tam, gdzie ty, przynajmniej o poranku, to do Kasi mówię teraz. Dzień dobry, mamy środę, 26 sierpnia.
10: Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimor.
9: Tomek Waloszczyk.
10: Zapraszamy do godziny 9:00. No i jesteśmy z wami cały czas z przebojami z nutą nostalgii.
9: A zawsze tam, gdzie ty, to oczywiście Lady Punk.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: No leci, Krzysztof, leci.
2: Aj, czy doleciał? Właśnie, czy
3: dzień dobry,
2: już...
3: dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
2: Wróciłeś z tego miejsca pocztówkowego, czyli dokładnie z Sycylii?
3: Tak, tak, wróciłem właśnie z Sycylii, ale to byłem w maju, w tym roku. Mhm. Było przepięknie, słonecznie. No i oczywiście, jak tam na tej pocztówce zaznaczyłem, weszliśmy sobie na tą Etnę, gdzie tunele były 4-metrowe wykopane w śniegu.
2: W śniegu?
1: Śniegu.
2: No dobrze, przestraszyliśmy się trochę, bo ta Etna dymiła ostatnio i był problem, żeby wrócić z Sycylii, ale ty byłeś w maju, więc wszystko w porządku.
1: Czekaj, ale tu super jest, bo plaża jest pusta. W ogóle prawie nikogo nie ma, no.
3: Oj tak, nikogo prawie nie było, plaża była dla nas.
1: Super.
2: Co więcej, widzę, że w formie jesteś, jeśli chodzi o wyskoki.
3: Wysłałem te zdjęcie kolegom z pracy, to też byli zadowoleni. Zaskoczeni.
2: To był jakiś taki wymarzony kierunek, czy może stałe miejsce pobytu wakacyjnego?
3: Nie. To oczywiście moja małżonka wybrała kierunek.
2: Oczywiście.
3: Ja to tylko towarzyszyłem.
1: No dobrze, fantastycznie. Cieszę się, że wakacje się udały. Mamy dla was zestaw gadżetów, które wysyłamy do was.
3: Żony
1: Ostrów, fajne miejsce wybrała. No i gratulujemy tak wysportowanego męża. Do usłyszenia.
3: Dziękuję, do usłyszenia. Koniecznie. Miłego dnia życzę.
1: Dziękujemy. Kwadrans po godzinie 8, poranny program Radia Plus, to rano staje. Świetne zdjęcie, naprawdę.
0: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy? Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto. To w ogóle możliwe? Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl. Manufaktura Bursztynu w Kołobrzegu. Obowiązkowe miejsce do odwiedzenia podczas pobytu nad morzem. Wśród atrakcji wystawy stałe i czasowe. Spersonalizowane prezentacje. Obsługa większych grup. Warsztaty, prelekcje. Możliwość zakupu wyrobów z bursztynu. Manufaktura Bursztynu. Kołobrzeg Obrońców Westerplatte 18. www.manufakturabursztynu.kolobrzeg.pl.
4: Uwaga! Informacja dnia! Wielka premiera czterech nowych marek z jedwabnego szlaku. Samochody. Dongfeng. Jeden z największych koncernów motoryzacyjnych na świecie. Jack. Nowoczesna motoryzacja dla kierowców, którzy chcą więcej. Quady i motocykle. CF Moto i Goes. Pewność jazdy tam, gdzie inni zawracają. Osobowe dostawcze limuzyny, SUV-y, pick-upy, quady, motocykle. Odwiedź nas koniecznie! Mago. Piła Krzywa 11. Grupa mago.pl. Jeden adres. Najwięcej możliwości.
5: Ty plus smak poranka równa się promka w Carrefourze. Mleko UHT łaciate 1 litr, 2,3%, 3 plus 3 gratis. Z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
0: Reklama.

0: Zapinaj Boys Boys na antenie Radio Plus, 26,5 minuty po godzinie 8. Skoro ma nie tylko smakować, ale i wyglądać, albo wyglądać i smakować, to mam tutaj trójkę najlepszych zup na świecie.
1: No, słucham. Na pomidorowa, miejscu... rosół...
0: A, nie, nie.
1: I co?
0: Wori Wori.
1: Kto?
0: Wori Wori na pierwszym
1: ale
0: miejscu.
1: Ale ja pierwszy słyszę.
0: Jest też wersja Bori Bori, ale chodzi o zupę z Paragwaju.
1: Bori Bori.
0: Tak, nie boli. Bori Potem, ale słuchaj, na drugie miejsce jest jeszcze gorsze. Beiran Korbasi. Aha. Z Turcji. Z szyi jagnięcej, policzka jagnięcego podawanych z ryżem. No i na trzecim miejscu Yokohama Style Ramen z Japonii, różniący się
1: no, ramen
0: od tokijskiego
1: to już słyszałem,
0: gęstym bulionem.
1: Tak, nawet ja bym
0: jeśli chodzi o to Wori Wori, no to tam są takie gluseczki z kaszy kukurydzianej, serem, to wszystko w bulionie z kurczaka, zioła, warzywa. Taka bardzo esencjonalna zupa. Podobno podstawa w kuchni portugalskiej, zarówno w mieście, jak i na wsi. A my wolimy jednak pomidori, pomidori, czyli naszą polską pomidor.
1: Tomato soup, jakby ktoś pytał.
0: Jakby kto pytał. No to już wiemy. Zupa sycąca, zupa zawsze musi być, zupa rozgrzewa i tak dalej, i tak dalej. Robinson on it lonely, chociaż chłodniki też są praktykowane u nas, ale to
1: sezon
0: chyba
1: sezon na chłodniki już się skończył.
0: No to Roy Orbison jeszcze przez chwilę w Radio Plus.

0: Jak mówiła Kasia, tylko przez chwilę, bo czas nas goni. Za chwilę wiadomości w Radiu Plus. Prognoza pogody, ta niechłodnikowa już. Znaczy chłodnikowa, znaczy taka chłodna będzie. No.
1: Ale potem się zupa zagrzeje i będzie wszystko okej. Posłuchajmy.
2: Reklama.
3: Uwaga, miłośnicy ogrodów! Już w ten weekend zapraszamy na wyjątkowy kiermasz ogrodniczy na terenach Hali Gwardii. Rośliny, kwiaty, krzewy, ogrodowe inspiracje i mnóstwo pomysłów na Twój ogród, balkon i taras. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Kiermasz ogrodniczy już w ten weekend. Koszalin, Hala Gwardii. Zapraszamy!
2: Reklama.

0: Plus Koszalin.
1: Jest w 8:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek Belgia i ponad 300 osób zakażonych salmonellą, to po spożyciu jaj pochodzących z fermy drobiu we Flandrii. Niewykluczone, że mogły trafić także do kilku innych państw europejskich, w tym Polski. Jak przekazał RTL Info, przedsiębiorstwo Zandwerpi, z którego pochodzą jaja, zaopatrywało Czechy, Francję, Hiszpanię, Holandię, Luksemburg, Polskę, Portugalię i Włochy. W samej Belgii i sąsiednim Luksemburgu sprzedano nawet 2 miliony jaj, które mogły być zanieczyszczone salmonellą, twierdzi Reuters. Wszedł do pokoju kuracjuszek i podawał się za masażystę. Policja z Jeleniej Góry zatrzymała 56-letniego mężczyznę, który dostał się do jednego z sanatoriów. Przebywającym tam pensjonariuszkom zaoferował swoje usługi, twierdząc, że jest masażystą. Zgodziła się na to jedna z kobiet, którą mężczyzna zaczął dotykać w miejsca intymne. Poszkodowana powiadomiła policję, ta przejrzała kamery monitoringu i na tej podstawie zatrzymała 56-latka. Mężczyzna usłyszał zarzuty. Warszawa kupi system antydronowy, pisze Gazeta Wyborcza. Jak zapowiada ratusz, pozwoli on wcześniej wykrywać ewentualne zagrożenia i pozwala też na szybszą reakcję służb. Wdrożenie sprzętu o wartości 1 000 000 zł zaplanowano jeszcze na ten rok.
2: Wiadomości lokalne, Agnieszka Górska. Dobiega końca przebudowa ostatniego odcinka drogi wojewódzkiej 102 między Trzebiatowem a Kołobrzegiem. Inwestycja realizowana przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie jest kolejnym etapem trwającej od kilkunastu lat modernizacji jednej z najważniejszych tras Pomorza Zachodniego. Droga zyskała nie tylko nową nawierzchnię i szerokość, ale też rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo kierowców, pieszych i rowerzystów. Ważnym elementem jest droga rowerowa powstająca na ponad 20-kilometrowym odcinku oraz dwa nowe mosty nad Błotnicą i Dębosznicą. Muzeum Kolei w Pile i Stowarzyszenie FATA organizują kurs na przewodnika turystycznego po Pile i powiecie pilskim. Przewodnik jest ambasadorem miasta i regionu. Nie tylko oprowadza, ale też pomaga zrozumieć odwiedzane miejsca, ich historię, znaczenie i związki ze współczesnością.
3: Artur Łazowy, Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych FATA oraz Muzeum Kolei w Pile. Chcemy w ramach stowarzyszenia bezpłatnie dla miłośników Piły i powiatu pilskiego zorganizować cykl takich spotkań, które pozwolą troszeczkę przygotować warsztat do bycia właśnie takim przewodnikiem po mieście Pile i po naszym regionie.
2: Chętni mogą się zgłaszać do końca miesiąca na adres muzeumkoleiwpile@wp.pl. Pogoda. W Koszalinie przewaga słońca, po południu trochę więcej chmur, a na termometrach do 22 stopni.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
4: To teraz do tej pogody dodamy jeszcze trochę wiatru od Patryka Swayze i She's Like a Wind w Radiu Plus.
5: Zapraszamy do 9:00, Kasia Kozimo,
4: Tomek Waloszczyk,
5: a za chwilę też Santana i Corazon Espinado.

0: Disco razem z Pinato Santana w Radio Plus za 18 minut 9.
1: Zrobiła się awantura mała w Olsztynie, ponieważ pewien pan dostał dofinansowanie, dotację w wysokości 84 tysięcy złotych. A pan jest astrologiem i dostał dotację, nie tylko chodzi o to, że on jest astrologiem i tam sobie z gwiazd próbuje przyszłość jakoś wyczytać, nie sobie pewnie,
0: chyba
1: innym.
0: Chyba nie sobie, tak, innym za duże pieniądze.
1: Tak, ale on też w tym wniosku napisał, że on chce dzięki dotacji poznać języki obce, między innymi niemiecki, angielski i rosyjski. Ten rosyjski, bo on mówi, że po rewolucji październikowej mnóstwo ciekawych książek o astrologii powstało właśnie w tym języku i on ma się zamiar dokształcać.
0: A, że w ten sposób, tak.
1: No, tak.
0: Więc, a, że astrolog, tak?
1: Tak, no, gwiazdy na niebie to język międzynarodowy, więc może by się obyło bez tych pieniędzy.
0: Ale słuchaj, z dotacjami to jest tak, że trzeba udokumentować, że się wydało na to i na tamto.
1: No to ja podejrzewam, że on się będzie uczył tych języków teraz, tak.
0: Tak,
1: no.
0: Okay.
1: Tylko ciekawe, czy te przewidywania będą bardziej
0: jak
1: dokładne,
0: na razie,
1: czy nie.
0: Gwiazda pomyślności mu świeci.
1: No niech mu nigdy nie zagaśnie, ale jednak to są nasze pieniądze publiczne, więc sprawdzajmy, na co są wydawane.
0: Dobrze, za chwilę o to One Disco, będzie też MD i Enola Gay. Reklama. Fantastyczne.

0: 30% taniej.
1: Bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.

0: płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Zapraszamy do salonu Renault Opaliński. Słupsk, ulica Słupska 5. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama.

0: za 4 minuty będzie godzina 9 w Radiu Plus.
1: To jest taka godzina, o której mówimy, miło było, się skończyło, ale zapraszamy jutro o poranku znowu od 6, to będzie czwartek, ale warto zostać z nami w dalszym ciągu.
0: Czyli chciałeś powiedzieć, ciąg dalszy nastąpi.
1: Nastąpi.
0: No dobrze, przebojów z nutą nostalgii też nam nie zabraknie, również po godzinie 9, kiedy to przedstawiacie będzie Agnieszka Morawska. Także życzymy udanego dnia z Radiem Plus, a my to co, do kuchni się wycofujemy powoli.
1: Do kuchni, pamiętaj, a dopiero po śniadaniu.
0: Wyglądało i żeby smakowało.
1: To prawda.

0: Reklama. Słyszysz? Tę piosenkę znają już chyba wszyscy.
1: Jasne, że znają, co się dziwisz? Tęcza działa w koszalinie od ponad 30 lat.
0: To dlatego wszyscy tam kupują.
1: Zdecydowanie. Tysiące materiałów budowlanych, transport, rozładunek, a do tego wszystkiego atrakcyjne ceny.
0: Jak materiały budowlane, to tylko z tęczy. Hurtownia budowlana Tęcza, Koszalin Szczecińska 49.
2: Te gwiazdy mówią wyraźnie. To najlepsze, co może się zdarzyć twojej ciężarówce. EF Service Mercedes-Benz. Profesjonalnie. Truck. Tujemy. Zero amatorki. Niedoświadczonym, niesolidnym mechanikom mówimy do widzenia. EF Service Mercedes-Benz. Prowadzeni doświadczeniem, napędzani jakością. Wybierz dla swojego pojazdu fachowość i niezawodność. Potwierdzoną wielokrotnie nagrodą Serwis Roku Mercedes-Benz Trucks w Polsce. Piła Powstańców Wielkopolskich 163. Bez gwiazdy nie ma jazdy.
0: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bonnie M.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Strzały w Żorach na Śląsku. W trakcie policyjnej akcji samochód potrącił funkcjonariusza. O szczegółach za chwilę. Poseł PiSu na Ibizie, czyli kolejne rewelacje w sprawie afery Zonda Krypto. Liczymy się przed szkomą. Sprawdzamy, ile wydamy przed pierwszym dzwonkiem. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek strzelanina podczas akcji CBŚP w Żorach na Śląsku. Ranny został mundurowy. Potrącił go samochód, który próbowali zatrzymać funkcjonariusze. Wtedy właśnie padły strzały.
2: Miało tam miejsce zarówno w trakcie czynności potrącenie jednego z policjantów, jak również inny policjant oddawał strzały w kierunku pojazdu celem jego unieruchomienia. Pojazd został zatrzymany, a w następstwie tego osoby również.
1: Mówi nam Marcin Leśniak z policji w Żorach. Jak udało nam się ustalić, ranny funkcjonariusz nie odniósł poważnych obrażeń. Została mu udzielona pomoc na miejscu. Kolejne rewelacje w sprawie afery z giełdą kryptowalut. Poseł PiSu Michał Moskal kilka miesięcy przed bankructwem Zonda Krypto miał się spotkać z jej prezesem na Ibizie, donosi Wirtualna Polska. Polityk po powrocie z wyspy zaczął angażować się w sprawę branży kryptowalut. Doniesienia w tej sprawie śledzi Mateusz Chłystun. Mateuszu, powiedz, jak do sprawy odnosi się sam polityk?
3: W wydanym rano oświadczeniu Michał Moskal przekonuje, że nigdy nie współpracował z szefem Zonda Krypto, a spotkanie z nim na Ibizie polegało na omówieniu udziału w konferencji dotyczącej gospodarki. Polityk zapewnia, że za bilety lotnicze i hotel zapłacił sam. Tymczasem według doniesień portalu poseł nie zgłosił wyjazdu do tak zwanego rejestru korzyści, co było jego obowiązkiem. Polityk po tym spotkaniu wyraźnie sprzeciwiał się rządowemu projektowi ustawy o kryptoaktywach. Wczoraj prokurator generalny zapewniał, że w śledztwie w sprawie całej afery Zonda Krypto jest wyraźny przełom, ale szczegółów nie chciał ujawnić.
4: Cały czas trwają czynności. To jest kwestia tygodni. Wtedy opinia publiczna pozna te dowody, które mamy.
3: Mówił minister Waldemar Żurek. Nadal nie wiadomo więc, czy szef giełdy, o czym donosiły wcześniej media, został w ogóle przesłuchany przez śledczych.
1: Tematem zajął się Mateusz Chłystun. Dziękujemy. Kredki, flamastry, piórniki i tornistry to ostatni moment na skompletowanie wyprawki szkolnej. Rodzice jak co roku ruszają na duże zakupy, które potrafią mocno obciążyć domowy budżet. Jak bardzo? Sprawdzał Olek Ruszkowski.
5: Więcej zapłacimy za kredki i worki na WF, a mniej na przykład za zeszyty. Dobrym pomysłem może być wybranie się na zakupy dopiero po rozpoczęciu roku szkolnego, mówi Agnieszka Grzelak z firmy Pan Paragon.
6: Co roku widzimy ten trend, że najwięcej promocji możemy znaleźć właśnie w gazetkach promocyjnych tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego lub tuż po jego rozpoczęciu.
7: No jestem w ciężkim szoku, że to wszystko tak drogo w tym roku kosztuje.
8: Kredki, długopisy, tak, ołówki, gumki, piórniki. Na pewno podrożały tornistry, czyli te plecaki, tak?
5: Rodzice według badań przeprowadzonych przez PayPo planują wydatki od 250 zł do 500 zł na zakupy dla jednego dziecka.
1: Natomiast według badań firmy Pan Paragon podstawowa wyprawka zawierająca 14 najczęściej kupowanych produktów kosztuje w tym roku 123 zł i 48 groszy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Fani astronomii, szykujcie się na kolejne widowisko na niebie. Przed nami zaćmienie Księżyca, to już w piątek. W Kaliszu wspólne obserwacje zaplanowano na polach marsowych od 4:30 rano.
9: To głębokie zaćmienie Księżyca, bo ponad 90-procentowe, wypada o takiej porze, kiedy Księżyc jest już na zachodzie, a jednocześnie wschodzi słońce. Będziemy od godziny 4:30 mniej więcej do godziny 6:00, ale im później, im bliżej tego słonecznego obrzasku, tym Księżyc będzie niżej i te warunki do obserwacji będą coraz gorsze.
1: Mówi nam Radosław Pior z Koła Astronomicznego Malapert w Kaliszu. Zaćmienie Księżyca będzie można oglądać gołym okiem, ale organizatorzy spotkania będą mieli też lornetki i teleskopy.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
10: 9:04, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Twist in my sobriety in Tanita Karam na początek, a w kolejce czerwone gitary.

0: Dusty Springfield in Private w Radio Plus Lato z nutą nostalgii. 19 minut prawie po 9 na zegarze. Teraz 26 dzień sierpnia w kalendarzu i środa. A jak środa, to pytam, co mi w duszy gra i pierwsza podpowiedź już za chwilę. Niezmiennie czekamy także na Wasze pocztówki. Na radioplus.pl proszę zrobić zdjęcie, wypełnić formularz, dołączyć pozdrowienia z wakacji i później czekać na mój telefon dzisiaj jeszcze i także od Janka Pasterskiego. Ale na razie muzyka. Za moment. Aha, i Take On Me. Radio
1: Plus. Reklama. Beton? Jest. Piasek? Jest. Żwir? Podbudowa? Kamień i kruszywa? Są oczywiście. Nowość w żwirowni Wierzchowo. Dostępny beton towarowy. Do tego szeroki wybór materiałów w niskich cenach dla firm i klientów indywidualnych. Budujesz? Remontujesz? Wybierz żwirownię Wierzchowo. 790 111 112. Żwirownia Wierzchowo 17D. Kopalnia Wierzchowo.pl.
2: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
3: Autoryzowany dealer Mercedes-Benz Mojsiuk zaprasza. Ulica Koszalińska 89, Stare Bielice koło Koszalina.
1: Reklama.

Somebody to Love i Queen w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii na zegarze teraz 28 minut do 10, a środa w kalendarzu, więc pytam, co mi w duszę gra i zasadę na początek. Do 10.30 trzy podpowiedzi. Waszym zadaniem jest odgadnąć hasło, ale nie tylko. Trzeba też napisać jedno, dwa zdania, z czym wam to hasło się kojarzy. I to jest bardzo ważne, żeby to napisać, bo nie ma zasady, kto pierwszy, ten lepszy. Chyba że te odpowiedzi rozbudowane będą tak samo ciekawe w kilku wiadomościach, to wtedy zdecyduje kolejność zgłoszeń. SMS-y wysyłamy pod numer 691-141-141. Do zdobycia torba, co mi w duszy gra. I coś do tej torby jeszcze w ramach niespodzianki dorzucę, jeszcze nie wiem co. Czas na pierwszą podpowiedź. Dodam jeszcze tylko, że hasło składa się z jednego słowa, a podpowiedź numer jeden brzmi: może być zakochany. Druga podpowiedź do zagadki, co mi w duszy gra? Za chwilę. Albano, Romina Power i Felicita. Teraz.

0: Together Forever, Rick Astley w Radio Plus Lato z nutą nostalgia. Ta piosenka mogłaby pasować do hasła, które dzisiaj pytam. Taka dodatkowa podpowiedź. A podpowiedź numer dwa dotycząca właśnie tego, co mi w duszy gra, brzmi tak. Wielorasowiec albo Rojek na drugiej płycie. No i ma dzisiaj swój dzień, między innymi. Hasło składa się z jednego słowa, a oprócz hasła liczy się także to, co do tego o tym haśle napiszemy. Napiszcie jedno, dwa zdania, które Wam się z tym hasłem kojarzą. Numer SMS-owy 691-141-141. Jeszcze jedna podpowiedź będzie po 10. Radio
1: Plus. Reklama. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego

0: Cały kurnik M. Teraz tylko 17,99 za opakowanie. 20 sztuk. A od czwartku banany. Aż 50% taniej. To tylko 3,49 za kilogram. Cena sprzed obniżki 6,99. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Uwaga, miłośnicy ogrodów! Już w ten weekend zapraszamy na wyjątkowy kiermasz ogrodniczy na terenach Hali Gwardii. Rośliny, kwiaty, krzewy, ogrodowe inspiracje i mnóstwo pomysłów na Twój ogród, balkon i taras. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Kiermasz ogrodniczy już w ten weekend. Koszalin, Hala Gwardii. Zapraszamy!
2: Reklama.

3,5 minuty do 10 teraz na zegarze, a ja przypominam, że cały czas czekamy na wasze pocztówki. Pocztówki z wakacji, pozdrowienia z wakacji. Te dobiegają już końca, ale trzeba się cieszyć albo wspominać to, co się wydarzyło. I na takie zdjęcia czekamy na radioplus.pl, specjalny formularz. Proszę kliknąć, wypełnić, załączyć zdjęcie z wakacji, dołączyć pozdrowienia. I my odwdzięczymy się tym samym. Proszę czekać na telefon jeszcze dzisiaj ode mnie, a później od Janka Pasterskiego.

0: Reklama.
1: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Zapraszamy do salonu Renault Opaliński. Słupsk, ulica Słupska 5. Manufaktura Bursztynów Kołobrzegu. Obowiązkowe miejsce do odwiedzenia podczas pobytu nad morzem. Wśród atrakcji wystawy stałe i czasowe, spersonalizowane prezentacje, obsługa większych grup, warsztaty, prelekcje, możliwość zakupu wyrobów z bursztynu. Manufaktura Bursztynu. Kołobrzeg Obrońców Westerplatte 18. www.manufakturabursztynu.kolobrzeg.pl.
3: Te gwiazdy mówią wyraźnie. To najlepsze, co może się zdarzyć twojej ciężarówce. EF Service Mercedes-Benz. Profesjonalnie. Track. Tujemy. Zero amatorki. Niedoświadczonym, niesolidnym mechanikom mówimy do widzenia. EF Service Mercedes-Benz. Prowadzeni doświadczeniem, napędzani jakością. Wybierz dla swojego pojazdu fachowość i niezawodność. Potwierdzoną wielokrotnie nagrodą Serwis Roku Mercedes-Benz Trucks w Polsce. Piła Powstańców Wielkopolskich 163. Bez gwiazdy nie ma jazdy.
0: Reklama.

0: Koszalin.
1: Dwa ciała w mieszkaniu w Kutnie. Służby ustalają przyczynę śmierci. Jaja skażone salmonellą w Belgii mogły trafić na polski rynek. Ogromny pożar pod Barceloną. Ogień strawił już ponad 30 hektarów. Jest 10:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Makabryczne odkrycie w Kutnie i śledczy w akcji. W jednym z mieszkań znaleziono dwa ciała, kobiety i mężczyznę. Służby wezwał zaniepokojony sąsiad. Do środka mundurowi weszli siłowo. Na razie policja nie chce udzielać szczegółowych informacji w tej sprawie.
2: Sprawa jest prowadzona w formie śledztwa pod nadzorem prokuratury, więc na obecnym etapie z uwagi na dobro prowadzonego postępowania nie udzielamy dodatkowych informacji.
1: Mówi Izabela Wypychowska z Policji w Łodzi. Kluczowe dla kryminalnych jest teraz ustalenie przyczyny śmierci tych dwóch osób, to wyjaśni sekcja zwłok. Jaja skażone salmonellą z Belgii mogły trafić na polski rynek. Chodzi o jedną z partii dostaw wysyłanych do 8 krajów europejskich, w tym właśnie nad Wisłę. Belgijskie służby sanitarne potwierdziło ognisko zakażenia na fermie jednego z większych eksporterów jaj z okolic Antwerpii. O tym Mateusz Chłystun, jak wykryto zainfekowaną partię?
3: Belgijska Agencja Bezpieczeństwa Łańcucha Żywnościowego wykryła ją po tym, jak ponad 300 osób zgłosiło się do placówek medycznych z objawami zatrucia pokarmowego. Wszystkie spożywały jaja pochodzące od tego samego dostawcy. Inspektorzy tej instytucji mówią o pierwszym w kraju zatruciu salmonellozą na tak dużą skalę. Szacują przy tym, że do konsumentów w Belgii i Luksemburgu mogły trafić nawet 2 miliony sztuk skażonych jaj. Ze sklepów wycofały je już tymczasem Holandia, Francja, Włochy i Portugalia. Eksporter wysyłał je jednak także m.in. do Polski i Czech.
1: To był Mateusz Chłystun, dziękujemy. Ogromny pożar pod Barceloną. Kilkanaście tysięcy mieszkańców z zakazem opuszczania domów. Od wczoraj płonie park krajobrazowy obok katalońskiej stolicy. Ogień strawił już około 35 hektarów. Kilkadziesiąt osób z zagrożonych domów ewakuowano. Ogień rozprzestrzeniał się bardzo szybko, relacjonują świadkowie. Trochę to niepokojące. Sytuacja jest w pewnym stopniu opanowana. Nadal jest tam sporo ognia. Z tego co widziałem, sporo ognia było w jednej części. Potem rozprzestrzenił się dalej. A wygląda na to, że ogień się nie zatrzymuje. To już drugi pożar w regionie tego lata. Po poprzednim, w połowie sierpnia, służby zatrzymały osobę podejrzaną o podpalenie.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Muzyka znów rozbrzmiewa w krakowskich zabytkach. To za sprawą jednego z najstarszych i najbardziej prestiżowych cykli koncertowych w mieście, czyli 51. Festiwalu Muzyka w Starym Krakowie.
4: Prezentujemy muzykę od średniowiecza do współczesności. Muzyka jest prezentowana w salach i w zabytkowych miejscach Krakowa. Także meloman będący na tym festiwalu może codziennie być w innym miejscu, słuchać innej muzyki i innych wykonawców.
1: Mówił Maciej Michalik, menadżer festiwalu, a koncerty odbywają się codziennie do końca sierpnia.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
5: 3:50, Agnieszka Morawska. Dzień dobry, Say You, Say Me i Lionel Richie. Na początek tej godziny.

0: Waterloo i ABBA w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii, prawie 18 minut po 10 na zegarze. Pora na trzecią, ostatnią podpowiedź dotyczącą tego, co mi w duszy gra. Przypominam, hasło składa się z jednego słowa, a podpowiedź numer 3 brzmi tak. Kudłaty, bury, fajny pies. Przypominam, hasło składa się z jednego słowa. Waszym zadaniem jest odgadnąć nie tylko hasło, ale przede wszystkim to, co z tym hasłem Wam się kojarzy. Na SMS-y pod numerem 691-141-141 czekam jeszcze około 5 minut, a do zdobycia torba Co mi w duszy gra plus niespodzianka. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. Tak, polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. A soczyste nektarynki jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
4: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Uwaga! Informacja dnia! Zwolnij i posłuchaj! Rewolucja na rynku. Teraz wszystkie samochody osobowe i dostawcze Opel, Citroen, Peugeot, Fiat, Jeep objęte są ochroną gwarancyjną do 8 lat lub do 160 tysięcy kilometrów. Grupa Mago, Piła Siemiradzkiego 27. A teraz przyspiesz decyzję o zdobyciu 8-letniej ochrony gwarancyjnej. Grupa Mago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
6: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
7: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
8: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.

0: Watching Me i Rockwell w radiu plus lato z notą nostalgii. Czasami też mam wrażenie, że ktoś nas śledzi, wzrokiem podąża za tym, co na przykład robi nasza dłoń, gdy coś jemy i potem tak sprawdza. I to jest właściwie pies, ale kundelek. O to mi dzisiaj chodziło i to jest prawidłowe hasło odgadł m.in. Maciej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Macieju, napisałeś o tym, że kundel ci się kojarzy z takim psem, który nie potrzebuje rodowodu, żeby być wyjątkowym. Trochę łobuziak, trochę przytulak, zawsze wierny i z charakterem. Taki zwyczajny, swojski pies, który często okazuje się najlepszym przyjacielem człowieka. Czy jesteś szczęśliwym posiadaczem kundelka?
1: Kundelka może nie, ale pieska, a nawet piesków od dzieciństwa tak.
0: Mm-hmm. Czyli gdzieś świętujesz dzisiaj, bo dzisiaj właśnie jest Dzień Psa, więc kundelek jak najbardziej się tutaj zalicza.
1: Święto jest, także będziemy świętować.
0: Mhm. Czyli
1: jak najbardziej.
0: Czyli ten piesek, niekoniecznie ten wielorasowiec, ale myślę, że takie też się zdarzają i są najwspanialsze, najkochańsze, chociaż każdy dla właściciela psiak jest po prostu najwspanialszy na świecie i tutaj nie ma co udawać. Mam dla ciebie prezent, torba Co Mi w Duszy Gra. Coś do tej torby jeszcze dorzucę, a jeśli ty masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena twoja.
1: Pozdrawiam rodziców, mam nadzieję, że słuchają Radia Z. Pozdrawiam Elę i Jacka ze Słupska, a także całą Warszawę i cały Mokotów.
0: Bardzo dziękujemy za pozdrowienia i ja mam nadzieję, że jednak rodzice słuchają Radia Plus. Ale oczywiście Radio Z też pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego, Macieju. Do usłyszenia.
1: Dzięki bardzo, na razie, cześć.
0: Laisla Bonita i Madonna teraz w Radiu Plus.

Rubec i Sugar Baby Love w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgia. Jeśli o słodycze chodzi i słodycz taką w czystej postaci, no to chyba myślimy dzisiaj o tym samym w kontekście Dnia Psa właśnie, czyli o słodkich szczeniaczkach. Chociaż wszystkie zwierzaki bywają słodkie, są słodkie, no ale jednak dzisiaj błyszczą psy, bo mają swój dzień. Ale a propos błysków, to dzisiaj także dzień brokatu, chociaż psiaki tego brokatu nie potrzebują, żeby zabłysnąć, w przeciwieństwie do niektórych ludzi. Na zegarze 17:16 minut do 11:00 i jeszcze do 11:00 między innymi Enya i Only Time.

0: Reklama.
1: Nowe narzędzia w ogrodzie, a w domu malowanie? Plikomatrze ma rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Pilarkę spalinową NAK za 349 i farbę Dulux Easy Care 2,5 litra za 74,99. A za każde wydane 200 zł na Dulux Easy Care bon 50 zł. Plikomatrze. Nasze ceny rządzą.
2: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
3: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 1. Oddaj to, czego nie używasz. Paletka dla mamy, podkład dla Oli. Efekt? Masz więcej miejsca na 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. Wyczekiwana promocja już od jutra w Rossmanie.
4: Już w ten weekend rusza Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Łodzi w Manufakturze, a w niedzielę w Olsztynie na plaży miejskiej. Na miejscu zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania oraz konkursy z nagrodami dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Przygotuj się na pełną dawkę energii, dobrej zabawy i inspiracji dla całej rodziny. Power Food Festival.

0: Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit. Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
1: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
2: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
3: Reklama.

0: I w stronę słońca zmierzamy, jeśli o pogodę chodzi, bo do końca tygodnia jeszcze upały do nas wrócą, ale szczegółowa prognoza pogody po 12. Na razie na zegarze 3 minuty do 11 i za chwilę wiadomości. Radio
1: Plus. Reklama. Uwaga, informacja dnia. Wielka premiera czterech nowych marek z jedwabnego szlaku. Samochody. Dongfeng, jeden z największych koncernów motoryzacyjnych na świecie. Jack, nowoczesna motoryzacja dla kierowców, którzy chcą więcej. Quady i motocykle. CF Moto i Goes. Pewność jazdy tam, gdzie inni zawracają. Osobowe dostawcze limuzyny, SUV, pick-upy, quady, motocykle. Odwiedź nas koniecznie. Mago, Piła Krzywa 11. Grupa mago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
2: Reklama.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Ich życiu nic nie zagraża. Francuska w ciąży zaatakowana przez żubra w Puszczy Boreckiej. Dyrektor CIA z wizytą w Rosji. Rozmawiali o kontaktach między służbami. Kolejny Polak w barwach Juventusu. Kamil Grabara przeszedł do włoskiego giganta. Jest 11:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Życiu dziecka i matki nic nie zagraża. 38-latka w ciąży, którą wczoraj podczas spaceru w Puszczy Boreckiej zaatakował żubr, pozostaje jednak pod opieką lekarzy. Wolnożyjące zwierzę wyszło z lasu, gdy małżeństwo z Francji spacerowało po drodze powiatowej Jeziorowskie Czerwony Bór.
2: W pewnym momencie zwierzę uderzyło kobietę dwukrotnie głową w nogę. Kobieta upadła i doznała obrażeń. Na miejsce został wezwany lotniczy zespół ratownictwa medycznego. Poszkodowana będąca w 16 tygodniu ciąży została przetransportowana do szpitala w Giżycku.
1: Relacjonuje Iwona Chruścińska z giżyckiej policji. Poszkodowana kobieta przebywa na oddziale urazowo-ortopedycznym pod kontrolą ginekologa. Po tym incydencie żubr uciekł, a służby przypominają, że dzikie zwierzęta należy obserwować tylko z bezpiecznej odległości. Kreml w końcu zabrał głos po tajemniczej wizycie w Moskwie. Spotkanie z szefem CIA dotyczyło kontaktów między służbami bezpieczeństwa, oświadczył rzecznik rosyjskiego prezydenta. To była pierwsza w tym kraju wizyta dyrektora Centralnej Agencji Wywiadowczej od prawie 5 lat. O szczegółach Aleksander Ruszkowski.
3: Najpierw Moskwa nabrała wody w usta, twierdząc, że nic nie wie ani o amerykańskim samolocie, ani o jakichkolwiek rozmowach z przedstawicielami USA. Dmitrij Pieskow, rzecznik Kremla, potwierdził w rozmowie z Washington Post, że John Ratcliffe, szef CIA, złożył wizytę w stolicy Rosji. Tematem rozmów były kontakty między służbami bezpieczeństwa obu państw. Ratcliffe, który wcześniej negocjował z Rosjanami między innymi wymianę więźniów, jest jednym z najbardziej zaufanych ludzi Donalda Trumpa. Spotkanie odbyło się w cieniu dalszej eskalacji i nasilenia walk na froncie w Ukrainie.
1: Gdzie 4 osoby zginęły, a ponad 80 zostało rannych w wyniku rosyjskich ataków w ciągu minionej doby. Wśród ofiar i rannych są dzieci. Z kolei Ukraińcy uderzyli dronami w magazyn rosyjskiego giganta e-commerce Wildberries w obwodzie tambowskim. Po ataku zakład stanął w ogniu. Pożar objął 100 tysięcy metrów kwadratowych. Umowa warta miliardy euro. Polska wraz z Hiszpanią kupią samoloty tankujące. Rząd w Madrycie zatwierdził wspólny zakup i zapewnienie wsparcia logistycznego potrzebnego do wprowadzenia ich do służby. Przypomnijmy, w lipcu szef MONU informował, że Polska zamówi 4 tankowce powietrzne, które będą wsparciem m.in. dla myśliwców. Wspólna umowa Polski z Hiszpanią jest warta prawie 5,5 miliarda euro.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Kolejny polski piłkarz w barwach Juventusu i to w jego bramce. Do zespołu Starej Damy dołączył Kamil Grabara. Polski bramkarz przeniósł się z Wolfsburga na zasadzie wypożyczenia z opcją wykupu za 11,5 miliona euro.
4: Cześć
1: Bianconeri, jestem bardzo szczęśliwy, że podpisałem kontrakt z Juventusem. Nie mogę się doczekać, aby zobaczyć się z wami na Allianz Stadium. Tak przywitał się Grabara z kibicami w sieci. Na początku ma otrzymać rolę drugiego bramkarza. A przypomnijmy, że przez 7 sezonów bramkarzem Juve był Wojciech Szczęsny.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
5: 3 minuty po 11:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Ace of Base i The Sign w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii, a to piosenka, która była przebojem, hitem lat 90. na wszystkich koloniach i obozach. I z kolonii obozów wysyłało się także pocztówki i my do tego wracamy. Prosimy Was o wysłanie pocztówki. Już nie trzeba iść na pocztę. Można ją nam wysłać internetowo radioplus.pl. Tam jest specjalny formularz. Czekamy na Wasze zdjęcie z wakacji z pozdrowieniami, takimi jak na pocztówce. A my odwdzięczamy się tym samym naszą pocztówką Lato z nutą nostalgii, z naszymi podpisami. Do tego jeszcze dokładamy czystą pocztówkę, żebyście mogli ją komuś wysłać, a do tego sporo letnich gadżetów Radia Plus, między innymi ręcznik plażowy, do tego koszulka i mnóstwo innych gadżetów. radioplus.pl, tam czekamy na Wasze pocztówki, a ja za chwilę dzwonię do kogoś, kto już taką pocztówkę wysłał. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy. To już ostatnie dni z Holiday Park Szczecin. Jesteśmy z Wami tylko do 30 sierpnia. Na ostatni weekend szykujemy dla Was oferty specjalne. Tokeny aż 30% taniej. Bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
3: Te gwiazdy mówią wyraźnie. To najlepsze, co może się zdarzyć Twojej ciężarówce. EF Service Mercedes-Benz. Profesjonalnie. Track. Tujemy. Zero amatorki. Niedoświadczonym, niesolidnym mechanikom mówimy do widzenia. EF Service Mercedes-Benz. Prowadzeni doświadczeniem, napędzani jakością. Wybierz dla swojego pojazdu fachowość i niezawodność. Potwierdzoną wielokrotnie nagrodą Serwis Roku Mercedes-Benz Trucks w Polsce. Piła Powstańców Wielkopolskich 163. Bez gwiazdy nie ma jazdy.
1: Reklama.

Plus Koszalin. Radio Plus Koszalin.

0: Pocztówka z wakacji w Radiu Plus.
1: A dzisiaj z tą pocztówką z wakacji przenosimy się na Majorkę, skąd napisała do nas Małgosia. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Małgosia, to twoja pocztówka. Gorące hiszpańskie słońce, szum turkusowych fal i nuta nostalgii w tle. Nadaje do was z samej Majorki, gdzie czas płynie wolniej, a kawa smakuje lepiej. Śle wam uśmiech, zapach oliwnych gajów i mnóstwo pozytywnej letniej energii. Do usłyszenia na antenie. Słyszymy się. Bardzo nam miło za to, że troszeczkę nam przesłałaś tego krajobrazu hiszpańskiego. Czy jesteś jeszcze wciąż na Majorce, czy to...
2: Nie, już wróciłam.
1: Już wróciłaś?
2: W rzeczywistości.
1: Och, to boli, to czasami boli, jak się właśnie wraca z miejsca, w którym jedynym problemem było to, gdzie dziś zjemy albo na którą plażę pójdziemy, prawda?
2: Dokładnie, tak, dokładnie. Piękne miejsca, także warto tam jechać i złapać taki inny oddech i odprężyć się i zapomnieć o wszystkim, co złe. Mhm.
1: Czyli Hiszpania, czyli Majorka konkretnie, baterie naładowane i jest warto tam pojechać, warto zwiedzać. A to było takie zwiedzanie, czy też odpoczywanie przede wszystkim?
2: Zwiedzanie, szczególnie zwiedzanie, bo ja bardzo właśnie lubię zwiedzać. Też na plaży byliśmy, ale z reguły było zwiedzanie.
1: Czyli coś konkretnego ciebie urzekło? Oliwne gaje?
2: Oliwne gaje, no kuski takie fajne były, małe. Też chodziły sobie po skałach, oswojone, bo dużo turystów, także...
1: Pięknie. No,
2: piękne widoki, piękne woda, taka lazurowa, no przepięknie.
1: Niech ten błękit we wszystkich odcieniach z tobą zostanie jak najdłużej i te wspomnienia. Bardzo dziękujemy za to, że się z nami tymi wspomnieniami podzieliłaś. Mamy dla ciebie także nasze pozdrowienia ze studia Radia Plus, a do tego jeszcze sporo gadżetów, ręcznik między innymi plażowy. Może w tym roku się jeszcze przyda, albo w przyszłym, gdziekolwiek będziesz, będziemy razem z tobą. Jeśli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena twoja.
2: Pozdrawiam całą redakcję Radia Plus i wszystkich słuchaczy.
1: Bardzo dziękujemy za te pozdrowienia. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia, dziękuję bardzo.
1: A my wciąż czekamy na wasze pocztówki. radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów.
0: Pocztówka z wakacji w Radiu Plus.

0: Czwórkę te was i Janet w Radio Plus w przebojach z notą nostalgii na zegarze. Teraz 18 minut do 12 i zostajemy w Hiszpanii nie tylko przez piosenki, ale przez wiadomości od was. Pocztówka z Majorki od Małgorzaty wzbudziła wasze zainteresowanie i obudziła tych, którzy na Majorce byli i szczerze polecają, takie wiadomości zostają, ale też na przykład Janek z Krakowa pisze, że nie tylko Majorka, ale i Minorka, czyli na wschód od Majorki, turkusowa woda do zwiedzania, super mała wyspa na Balearach. Więc jeżeli mamy jeszcze trochę wolnego, czas, pieniądze i ochotę, to być może to może być nasz kierunek. A gdziekolwiek jesteście, gdziekolwiek podróżowaliście w te wakacje, dajcie nam znać na radioplus.pl. Tam czekamy na wasze pocztówki z wakacji. Radio
1: Plus. Reklama. Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E. Autoryzowany dealer Mercedes-Benz Mojsiuk zaprasza, ulica Koszalińska 89, Stare Bielice koło Koszalina.
2: Uwaga, miłośnicy ogrodów! Już w ten weekend zapraszamy na wyjątkowy kiermasz ogrodniczy na terenach Hali Gwardii. Rośliny, kwiaty, krzewy, ogrodowe inspiracje i mnóstwo pomysłów na Twój ogród, balkon i taras. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Kiermasz ogrodniczy już w ten weekend. Koszalin, Hala Gwardii. Zapraszamy!
1: Reklama.

0: Kobra Nocka na koniec 11 do 12, 3 minuty, za chwilę wiadomości i przebojowa poczta. Dzięki za dziś, do usłyszenia. Do jutra.
1: Reklama. Beton? Jest. Piasek? Jest. Żwir? Podbudowa? Kamień i kruszywa? Są oczywiście. Nowość w żwirowni Wierzchowo. Dostępny beton towarowy. Do tego szeroki wybór materiałów w niskich cenach dla firm i klientów indywidualnych. Budujesz? Remontujesz? Wybierz żwirownię Wierzchowo. 790-111-112. Żwirownia Wierzchowo 17D. Kopalnia Wierzchowo.pl. Reklama.

0: Radio Plus Koszalin. Serial Zonda dopiero się rozkręca. Premier zabrał głos w sprawie kryptoafery. Kradli auta m.in. w Polsce. Policjanci rozbili litewską szajkę. Kulinarna rewolucja w szkołach to od 1 września. Jest południe, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Serial Zonda dopiero się rozkręca. Premier Donald Tusk komentuje tak ostatnie doniesienia dotyczące przełomu w śledztwie w sprawie Zonda Krypto. Prokurator generalny przekazał wczoraj, że w sprawie są nowe dowody i nowe osoby, które chcą współpracować z prokuraturą. Jak napisał premier, teraz już wiemy, dlaczego z uporem maniaka prezydent Karol Nawrocki i PiS blokowali ustawę o kryptowalutach. Przypomnijmy, Wirtualna Polska poinformowała, że poseł PiSu Michał Moskal kilka miesięcy przed bankructwem Zonda Krypto miał spotkać się z jej prezesem na Ibizie. Później polityk wyraźnie sprzeciwiał się rządowemu projektowi ustawy o kryptoaktywach. Kradli auta w Polsce i kilku unijnych krajach. Stołeczni policjanci z grupy Orzeł rozbili litewską szajkę złodziei samochodów. W ramach dwóch precyzyjnych akcji funkcjonariusze zatrzymali m.in. szefa gangu. Udało się im także odzyskać dwa skradzione samochody.
1: Policjanci wiedzieli, jakim pojazdem poruszają się przestępcy od granicy niemieckiej w kierunku Litwy. Ostatecznie osobowy Ford został ustalony na autostradzie A2 w okolicach Brwinowa. Wspierający działania policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie umiejętnie wypracowali dogodną sytuację, po czym stołeczni z grupy Orzeł dokonali precyzyjnego zatrzymania pojazdu.
0: Relacjonuje Monika Kaczyńska ze stołecznej policji. Okazało się, że auto było skradzione, a jechali nim szef grupy i jego współpracownik. Zatrzymani usłyszeli zarzuty i trafili już na 3 miesiące do aresztu. Sukces walki o wcześniaka w Ostrowie Wielkopolskim. Dziewczynka ważąca 600 gramów urodziła się w 26 tygodniu. Miała poważne kłopoty z układem pokarmowym.
2: Skrajny wcześniak. Pierwsza walka oczywiście jest kolegów na oddziale intensywnej opieki noworodkowej. Jak w soczewce skupia się problem z przewodem pokarmowym przeważnie u tych dzieci. I trzeba po prostu pacjenta operować.
3: To jest taka jubilerska robota.
2: Znaczy te zabiegi są przeprowadzone oczywiście w asyście lupy. To raczej sobie nie wyobrażam inaczej.
0: Zaznacza szef chirurgii dziecięcej Witold Miaśkiewicz, z którym rozmawiała Barbara Źródlewska-Olejnik. Operacja odbyła się w ubiegłym tygodniu. Dziś dziewczynka waży już blisko kilogram. Jej stan się poprawia, jest stabilny, ale wciąż średnio ciężki. Szpital w Ostrowie ma oddział neonatologiczny 3. stopnia. Jest jednym z dwóch tego typu w Wielkopolsce.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Kulinarna rewolucja w szkolnych i przedszkolnych stołówkach. Od 1 września zaczną tam obowiązywać nowe, zaktualizowane zasady żywienia.
5: To rozporządzenie wskazuje drogę wszystkim wykonawcom czy przygotowującym posiłki właśnie dla uczniów. Iwona Skrzypińska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Bełchatowie. W ramach tego muszą być przygotowywane posiłki zdrowe z jak najmniejszą ilością cukru, soli.
6: Dieta planetarna jest podstawą, że są warzywa, owoce, orzechy, nasiona. Aneta Puścińska, intendent przedszkola samorządowego nr 5 w Bełchatowie. Nie rezygnujemy całkowicie z mięsa, ale zmniejszamy jego ilość na rzecz warzyw i owoców strączkowych i pełnoziarnistych.
0: Nowe zasady żywienia zastąpią przepisy wprowadzone 10 lat temu.
7: Wiadomości lokalne, Agnieszka Górska. W Kołobrzegu uruchomiona została poradnia laktacyjna. Działa w ramach miejskiego programu Kołobrzeskie Serduszka, a więcej o niej dyrektor CUS-u Andrzej Libera.
8: Porada laktacyjna będzie dostępna po wcześniejszej wizycie u nas w Centrum Usług Społecznych w Kołobrzegu. Porada laktacyjna ma charakter natychmiastowy, będzie zarówno telefoniczna, jeżeli okaże się, że trzeba przyjechać, to pani Kasia przyjedzie do pani mamy i ta porada będzie świadczona przez 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21.
7: Osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy poradni laktacyjnej w Kołobrzegu powinny się zgłosić do Centrum Usług Społecznych. Tam otrzymają kontakt do certyfikowanej doradczyni laktacyjnej. W tym roku z pomocy będzie mogło skorzystać 50 mam mieszkanek Kołobrzegu. Środowisko piłkarskie w regionie straciło trenera i działacza sportowego. Nie żyje trener Mirosław Skórka, przez wiele lat związany z piłkarską Gwardią Koszalin, ale też klubami i drużynami w regionie. Uznany szkoleniowiec, wychowawca młodzieży, w maju podczas obchodów 80-lecia koszalińskiej gwardii został wyróżniony złotą odznaką honorową Gryfa Zachodniopomorskiego. Pracował na rzecz miasta w koszalińskiej radzie, był też społecznikiem. Pogoda. W Białogardzie do końca dnia przewaga słońca, noc pogodna z temperaturą około 13 stopni.
4: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
9: Marek Sierocki, dzień dobry.
10: Jan Pasterski również, to już środa. Dziś wspomnimy wielką gwiazdę muzyki country, ale nie tylko tego gatunku. To wielka, nieodżałowana strata dla całego światowego show biznesu. A zaczynamy przebojem Unbreak My Heart w wykonaniu Toni Braxton.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza. Gdyby żył, dziś świętowałby urodziny.
2: Tak jest, Tadeusz Nalepa świętowałby dzisiaj swoje urodziny. No i przygotowaliśmy z tej okazji wyjątkowy przebój.
1: Kiedy byłem małym chłopcem, ale zanim zagramy tę piosenkę zespołu Breakout, to jeszcze przypomnienie, że rozdajemy zaproszenia na koncert Drupiego.
2: O, zgadza się, wielki fan Beatlesów i Adriano Celentano, i ten gentleman pojawi się już 20, niechże sobie spojrzę dokładnie.
1: 29,
2: tak jest, pojawi się września w Gdańsku, a chwilę potem to już będzie październik, pierwszy dzień października w Warszawie, czyli takie dwa koncerty Drupi będzie miał w naszym kraju. My mamy patronat nad tym wydarzeniem i mamy bilety, którymi chętnie się podzielimy. Oczywiście to podwójne zaproszenia. Za chwilę takie podwójne do kogoś trafi na koncert w Gdańsku. Dajcie znać, dlaczego chcielibyście się na tym wydarzeniu pojawić. Krótko SMS-owo pod 691-141-141.
1: A teraz już niezapomniany ojciec polskiego bluesa Tadeusz Nalepa, zespół Breakout i Kiedy byłem małym chłopcem.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
5: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Zapraszamy do salonu Renault Opaliński. Słupsk, ulica Słupska 5. Manufaktura Bursztynu w Kołobrzegu. Obowiązkowe miejsce do odwiedzenia podczas pobytu nad morzem. Wśród atrakcji wystawy stałe i czasowe, spersonalizowane prezentacje, obsługa większych grup, warsztaty, prelekcje, możliwość zakupu wyrobów z bursztynu. Manufaktura Bursztynu. Kołobrzeg Obrońców Westerplatte 18. www.manufakturabursztynu.kolobrzeg.pl.
1: Reklama.

0: Stanach Zjednoczonych flagi opuszczono do połowy masztu, to decyzja Donalda Trumpa po śmierci ikony Dolly Parton.
1: Miała 80 lat, nie tylko wokalistka, ale również aktorka. Ikona światowego showbiznesu, sprzedała ponad 100 milionów płyt. 11-krotnie była wyróżniona najbardziej prestiżową muzyczną nagrodą Grammy. Nikt nie miał tylu nominacji co ona, aż 55 razy była nominowana do tej nagrody. Zaczynała karierę, gdy miała 13 lat, wówczas w studiu poznała Johnny'ego Cash'a, który namówił ją, by kontynuowała karierę, by rozpoczynała ją, by wierzyła w to, że może osiągnąć sukces, i taki sukces osiągnęła. Rok 73, wielki przebój Jolene, a także w tym samym roku napisała utwór I Will Always Love You, który później po latach spopularyzowała Whitney Houston w filmie Bodyguard. Autorka wielu ponadczasowych hitów, ikona country, ikona amerykańskiego show biznesu, kobieta zawsze uśmiechnięta. Zawsze, kiedy ją widziałem, to gościł uśmiech na jej twarzy.
0: Zgadza się. No i jest jeden przebój, który właśnie bez wątpienia z nią się kojarzy, to Jolene.
1: Już teraz gramy ten utwór niezapomnianej, nieodżałowanej Dolly Parton.

0: To Tell It To My Heart, wielki przebój Taylor Dane z roku 1987. To był fantastyczny debiut. Piosenka trafiła na czołowe miejsca światowych list przebojów. Cieszyła się powodzeniem w dyskotekach. Dla DJ była przygotowana specjalna wersja maxi singlowa. No tak, jeszcze bardziej podbity rytm. Potem, rok później, w roku 1988, ukazał się jej debiutancki album Podwójna Platyna w Stanach Zjednoczonych, a zaczynała, gdy była jeszcze nastolatką, w zespołach no bardziej rockowych niż muzyka pop, którą wykonywała. To tyle o Taylor Dane i jej wielkim hicie Tell It To My Heart. Pora na naszego rozmówcę. Dowiemy się, kto dostanie bilety na koncert 2, 29 września. W Gdańsku.
1: No właśnie, bo te bilety trafiają ni mniej, ni więcej, tylko prosto do Janusza teraz. Januszu, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
1: Dzień dobry.
0: Witamy cię serdecznie.
1: Witamy cię, tak, witam, serdecznie. Witam, właśnie napisałeś, witam, że Drupi to właściwie cała twoja młodość.
2: Tak. Była nas taka paczka i chodziliśmy, mieliśmy w Malborku swój lokal, Drupi i tym podobne jeszcze, jakiś Bony M, Rapszyn. To są nasze kawałki, nasza młodość.
1: Okej. Okay. Chyba nie będzie tajemnicą, czy też nie taktem, jeżeli powiemy, że swoją obecną małżonkę poznałeś właśnie przy jednym z przebojów Drupiego.
2: To właśnie i stoi koło mnie, słucha nas i jest obok mnie w tej chwili.
0: Pozdrawiamy bardzo gorąco.
3: Dziękuję bardzo.
1: Aha, no to się cieszymy, że już druga połowa wie, co was czeka, a czeka was już całkiem niedługo. To była piosenka Sereno E, ja myślę, że jej na pewno nie zabraknie.
0: Oczywiście będzie, będziecie mogli ponownie zatańczyć w rytm tej piosenki.
2: Ale to jest jedna z nich.
1: Mhm. A jedziecie do Gdańska z Malborka, czyli niedaleko.
2: Niedaleko, tak.
1: To pozdrawiamy was bardzo serdecznie i życzymy dobrego odbioru tego przedstawienia.
2: I ja pozdrawiam pana Janka i pana Marka, całą załogę Radia Plus. Wszystkiego dobrego dla was.
1: Dziękujemy. Do usłyszenia. Dobra wiadomość jest taka, że oczywiście to nie są ostatnie zaproszenia. Mamy ich całkiem poważną pulę i będziemy rozdawali w kolejnych dniach. No raz jeszcze przypomnimy, że teraz rozdajemy Gdańsk. Natomiast jeszcze przed nami 1 października, wówczas Drupi zawita do Warszawy.
0: No mi się też przypomniało. W roku 78 pierwszy raz byłem na koncercie Drupiego w warszawskiej sali kongresowej. Kupiłem wówczas singiel z piosenką Bambina, którą śpiewała ówczesna chórzystka Drupiego, Dorina Dato, która później została jego żoną. Kiedyś zapytałem się Drupiego, a co się dzieje z tą dziewczyną, która tak świetnie śpiewała Bambino, była twoją chórzystką? Odpowiedział, już nią nie jest, jest moją żoną. Od wielu lat też szczęśliwe małżeństwo Drupiego i Doriny Dato. A my teraz zagramy w zupełnie innym stylu, po polsku, zespół Bain i Jezioro Szczęścia.
1: Właśnie, czyli szczęście cały czas jest motywem przewodnim.
0: Dokładnie tak.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz.
1: Reklama. Słyszysz? Tę piosenkę znają już chyba wszyscy.
2: Jasne, że znają. Co się dziwisz? Tęcza działa w Koszalinie od ponad 30 lat.
1: To dlatego wszyscy tam kupują.
2: Zdecydowanie. Tysiące materiałów budowlanych, transport, rozładunek, a do tego wszystkiego atrakcyjne ceny.
1: Jak materiały budowlane, to tylko z tęczy. Hurtownia budowlana Tęcza. Koszalin Szczecińska 49.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
5: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
1: Reklama.

0: Plus Koszalin.
1: Sit together on the sofa.

0: Holenderska grupa Art Company i Suzana to właściwie tacy wykonawcy, można powiedzieć, jednego przeboju, ale za to takiego, którego nie powstydził się na warsztat wziąć sam król włoskiej muzyki Adriano Celentano.
1: Przypomnę, że to był rok 1984. Cała Europa tańczyła w rytm piosenki Suzana.
0: Za to teraz grupa, która przebojów ma bez liku.
1: Dokładnie tak i przenosimy się w lata 70. Chris Norman i jego koledzy z formacji Smokey na zakończenie dzisiejszej przebojowej poczty w utworze Living Next Door to Alice.
0: No i warto jeszcze przypomnieć, że od 20 do 22 dzisiaj prywatka w twoim wykonaniu.
1: Wakacyjne przeboje zmiksowane non-stop. Zapraszamy.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: Już nie musisz czekać. Primark zawitał do Forum Koszalin. Odkryj modę damską, męską i dziecięcą, a także akcesoria, kosmetyki i dodatki do domu w naszym nowym sklepie. Nie przegap naszej niesamowitej mody w przystępnych cenach. Primark. Love the feeling.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Jest tylko jeden taki adres, który kierowców przyciąga jak magnes. Siemiradzkiego 27 w Pile. Tylko tu masz aut i marek tyle. Opel, Citroen, Peugeot, Fiat, Jeep. Osobowe i dostawcze. Pełna gama samochodów do jazd testowych. Najwięcej marek pod jednym adresem tylko w grupie Mago. Piła, Siemiradzkiego 27. Jeden adres, najwięcej możliwości. Grupa mago.pl.
1: Reklama.
7: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Kolejne F-35 w drodze do Polski. Maszyny wystartowały z bazy w Teksasie. Ciała ofiar są już w Polsce. Nowe informacje po katastrofie autokaru na Węgrzech. Zabytkowe budynki i gotyckie cegły. Niezwykłe odkrycie pod rezerwatem Morysina. Jest 13, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 5 kolejnych F-35 w drodze do Polski. Maszyny już wystartowały z Teksasu i niebawem mają wylądować w bazie w Łasku. Myśliwce mają zostać przyjęte do służby jak najszybciej, poinformował szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Za kilkadziesiąt godzin w 32 bazie lotnictwa taktycznego w Łasku będą przywitane, będą wchodzić na służbę jak najszybciej. Potrzeba wdrożenia jak najszybciej do służby jest ewidentna wobec zagrożeń ze strony naszych nieprzyjaciół, ze strony tych, którzy naruszają polską przestrzeń powietrzną.
1: To kolejne myśliwce wielozadaniowe F-35 na wyposażeniu polskiego lotnictwa. Pierwsze 3 maszyny trafiły do Polski w czerwcu. Do końca roku ma być ich w sumie 14. Ciała ofiar katastrofy autokaru na Węgrzech są już w Polsce. Jak dowiedział się nasz reporter, samolot z nimi na pokładzie wylądował na lotnisku w Balicach.
3: Na dzień 27 i 28 sierpnia, to jest czwartek i piątek, zaplanowane zostały sekcje zwłok pokrzywdzonych w Zakładzie Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
1: Mówi Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury okręgowej w Krośnie. Przypomnijmy, autokar z pielgrzymami z Polski wracającymi z Medjugorje zjechał z drogi w nocy z 15 na 16 sierpnia. Zginęło 12 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Kierowca został zatrzymany i usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy drogowej, skutkującej śmiercią wielu osób. Stanął przed sądem za przekręty na miliony. Koniec śledztwa i akt oskarżenia za oszustwa podatkowe przeciwko 20 członkom grupy przestępczej. Mieli wyłudzić m.in. zwrot z podatku VAT, wykorzystując do tego m.in. obrót bitcoinami. Wykorzystano do tego kilka tysięcy faktur na ponad 30 milionów złotych, mówi Krzysztof Kopania z łódzkiej prokuratury.
4: Oskarżeni to podstawieni prezesi spółek wykorzystywanych w działalności przestępczej. Grożą im karze pozbawienia wolności w wymiarze do lat 10. W centrum karuzeli finansowej służącej wyłudzaniu podatku VAT znajdowała się spółka, której podstawionym prezesem była ujęta w akcie oskarżenia 43-latka.
1: Oszuści wykorzystywali też pozorowany obrót oprogramowaniem komputerowym. W tym przypadku do wyłudzenia VAT-u ostatecznie nie doszło, bo płatność do od cypryjskiej spółki została zablokowana. Ceny paliw o kilka groszy w dół. Jak poinformował minister energii, jutro na stacjach zapłacimy maksymalnie 6,57 za litr benzyny 95 i 7,47 za diesla. Obniżona stawka VAT ma obowiązywać do końca sierpnia.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Zabytkowe budynki, międzywojenna zastawa i gotyckie cegły. To wszystko kryło się pod rezerwatem Morysin. Archeolodzy z UKSW odkopali fundamenty XIX-wiecznego budynku w Wilanowie obok Muzeum Pałacu Króla Jana III. Cegły mogą pochodzić nawet ze średniowiecza.
5: Ciekawostką jest także to, że na bardzo licznych cegłach widać ślady manufaktur, które tworzyły te materiały budowlane. Tak więc mamy znak cegielni tutaj z okolic Warszawy, ale także spoza Polski, które pokazują tak, skąd ten materiał budowlany pozyskiwano. Mamy tutaj nawet cegły gotyckie.
1: Mówi dr Rafał Solecki z UKSW. Wszystkie zabytki zostaną odpowiednio zabezpieczone i wyeksponowane, jednak dopiero w przyszłym roku. Jak tłumaczą badacze, najpierw trzeba sporządzić odpowiednią dokumentację.
6: Wiadomości lokalne, Agnieszka Górska. Niemal 120 psów bojowych szkoli się na terenie więzienia w Czarnem.
7: Występują psy do wykrywania narkotyków, substancji niedozwolonych, do wykrywania tytoniu oraz materiałów wybuchowych. Będziemy pracować również z psami bojowymi, patrolowo-obronnymi, a także do przeszukań ludzi.
6: Mówiła podporucznik Justyna Przygódzka-Krzemień, rzecznik prasowy Służby Więziennej w Koszalinie. Psy ćwiczą w warunkach realnych zagrożeń, a jakie muszą mieć charaktery?
8: Przede wszystkim musimy mieć pod dyspozycję chęć do pracy, czyli to jest tą więź z przewodnikiem. Nasze psy pracują na przejściach granicznych, na lotniskach, więc one muszą być kontaktowe z ludźmi.
6: Jak mówią sami opiekunowie, psy bojowe to nie tylko ich współpracownicy, ale też życiowi towarzysze. W ćwiczeniach biorą udział także formacje z Litwy i Czech. W niedzielę w swoje progi zaprasza Zagroda Jamnejska na Dni Architektury Drewnianej. Celem akcji jest popularyzacja wiedzy o unikalnej architekturze. W tym roku zaplanowano prelekcje dotyczące pomorskiej architektury ryglowej, warsztaty ciesielskie, a także wystawę plenerową. To wszystko już w najbliższą niedzielę w Zagrodzie Jamnejskiej od 10 do 16. Wstęp jest wolny. Wydarzenie organizowane jest w ramach Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa.
9: Go down.
6: W Szczecinku do końca dnia zachmurzenie umiarkowane i małe, noc pogodna, a temperatura spadnie do 9 stopni.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
9: Faktycznie przeboje, teraz wizytówka muzyczna Michaela Jacksona, chociaż było ich wiele, to jedna z nich, Billie Jean. Dzień dobry, Janek Pastewski.

Pa. No i tak można sobie nucić pod koniec sierpnia na urlopie, jeżeli ktoś jeszcze cały czas korzysta, a myślę, że jeszcze sporo osób korzysta. Take a chance on me, to za nami i ABBA, a do piątku włącznie cały czas nasza zabawa, pocztówka z wakacji z Radiem Plus, zabawa, w której prosimy was o to, żebyście zrobili zdjęcie tego, jak spędzacie swój wolny czas na urlopach właśnie komóreczką, smartfonikiem, napisać nam parę słów pozdrowień i to można wszystko wysłać i zrobić na radioplus.pl, rachu ciachu i to już jest zrobione. I to się dzieje, także tam odsyłamy. Jest jeszcze dłuższa chwila, bo to nieco ponad godzinę. Po 14 będę do kogoś w tej sprawie dzwonił, żeby zapytać, jak tam u was na urlopie, gdzie akurat bawicie, w którym miejscu Polski, a może jesteście gdzieś za granicą. My w prezencie mamy właśnie rzeczone pocztówki takie klasyczne, jak to się kiedyś wysyłało. Jedna jest podpisana przez nas. Nasze pozdrowienia również na tej pocztówce. Druga zupełnie czysta, czyli można komuś wysłać albo zostawić sobie na pamiątkę, na przykład przyczepić magnesikiem do lodówki i niech nam przypomina o wakacyjnym czasie, a do tego jeszcze koszulka, zawieszka na bagaż, smycz, pomadka z SPF-em, okulary przeciwsłoneczne i będę miał do tego wszystkiego jeszcze ręcznik plażowy.

Reklama. Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.

0: Cent taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
2: Już w ten weekend rusza Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Łodzi w Manufakturze, a w niedzielę w Olsztynie na plaży miejskiej. Na miejscu zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania oraz konkursy z nagrodami dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Przygotuj się na pełną dawkę energii, dobrej zabawy i inspiracji dla całej rodziny. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
3: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
4: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
5: Uwaga, miłośnicy ogrodów! Już w ten weekend zapraszamy na wyjątkowy kiermasz ogrodniczy na terenach Hali Gwardii. Rośliny, kwiaty, krzewy, ogrodowe inspiracje i mnóstwo pomysłów na twój ogród, balkon i taras. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Kiermasz ogrodniczy już w ten weekend. Koszalin, Hala Gwardii. Zapraszamy!
6: Reklama.

Kiedy wszystkie kończyny energicznie się ruszają i radośnie przy okazji, to znaczy, że Phil Collins się pojawił. Can't Hear Love to za nami w Radiu Plus. 26 sierpnia, dzisiaj środa, mamy święto brokatu i do tego Międzynarodowy Dzień Psa. Czyli pięknie, to się można brokatem tu i tam delikatnie przystroić i na spacer, żeby tak świętować z błyskiem wokół i nie tylko.

0: Reklama.
1: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to najlepsze rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Cement premium Gourage 20 kg, jedynie 15,29. Oraz klej Atlas Plus 20 kg, tylko 61,97. Sprawdź więcej niskich cen w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
2: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Już w ten weekend rusza Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Łodzi w Manufakturze, a w niedzielę w Olsztynie na plaży miejskiej. Na miejscu zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania oraz konkursy z nagrodami dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Przygotuj się na pełną dawkę energii, dobrej zabawy i inspiracji dla całej rodziny. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
6: Dobry dzień! Zaczyna się od śniadaniowej, a najlepsze kawałki? Palma. Przepis na sukces.
7: Bakerville. Bagietki, rogaliki i nowość. Bułki hamburgerowe high protein. Bakerville. Tak tworzy się smak.
0: Reklama.

0: 14 coraz bliżej, to oznacza tylko jedno. Wiadomości Radia Plus, zapraszamy.
1: Reklama. Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E. Autoryzowany dealer Mercedes-Benz Mojsiów zaprasza, ulica Koszalińska 89, Stare Bielice koło Koszalina. Reklama.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Koalicja Obywatelska zawiadamia prokuraturę. Chodzi o spotkanie posła PiSu z prezesem giełdy kryptowalut. Polska i Hiszpania kupią samoloty do tankowania w powietrzu. Umowa warta ponad 5 miliardów euro. Zbliża się nowy rok szkolny. Powiemy też, jak dobrać odpowiedni plecak. Jest 14. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Politycy KO zapowiedzieli złożenie zawiadomienia do prokuratury. Chodzi o doniesienia o spotkaniu posła PiSu Michała Moskala z prezesem giełdy kryptowalut Zonda Krypto Przemysławem Kralem. Jak informowała Wirtualna Polska, do spotkania miało dojść na Ibizie. Moskal chciał współpracować z giełdą, która kilka miesięcy później upadła. Po spotkaniu z Kralem miał zacząć aktywnie zajmować się tematem kryptowalut w Sejmie. Jest zielone światło z Madrytu. Polska dostanie nowe samoloty tankujące. Polska i Hiszpania mają wspólnie kupić w ramach programu SAFE co najmniej 7 maszyn służących do tankowania w powietrzu i transportu. Kolejnym krokiem będzie podpisanie finalnej umowy. Do 2030 do Polski mają trafić 4 takie samoloty, zapowiedział szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: By operacyjne zdolności najlepszych polskich pilotów nie były przerywane przez brak dostępnego paliwa. Operowanie F-35 to jest zużycie ogromnej masy paliwa za każdym lotem. Bez 4 samolotów do tankowania i transportu nie bylibyśmy w stanie wykorzystać w pełni F-35.
1: Koszt to blisko 5,5 miliarda euro. Umowa będzie realizowana przez 7 lat i obejmie zarówno zakup samolotów, jak i niezbędne wsparcie logistyczne przy wprowadzaniu ich do służby. Seria włamań do domów jednorodzinnych na Śląsku. Łupem złodziei padał sprzęt elektroniczny, złoto i pieniądze. W powiecie gliwickim policjanci zatrzymali 5 osób, mówi Marcin Szopa z policji w Będzinie.
3: 2 osoby usłyszały zarzuty kradzieży z włamaniem i przyznały się do ich popełnienia. Policjanci sprawdzają, czy zatrzymani mogą mieć związek z innymi podobnymi przestępstwami.
1: Podczas przeszukań znaleziono m.in. narzędzia służące do włamań. Zbliża się nowy rok szkolny. Sanepid przypomina o prawidłowym dobieraniu plecaków. Warto zwrócić uwagę m.in. na materiał, którego jest wykonany.
4: Musi być to materiał lekki, usztywniona tylna ściana plecaka, tak żeby tutaj plecak przylegał do pleców. Szerokie szelki, które zapewniają swobodę przy zakładaniu i zdejmowaniu plecaka.
1: Mówi nam Małgorzata Zapała z Sanepidu w Kaliszu i dodaje.
4: Dobrze by było, żeby też zapewnić klamrę spinającą te szelki tutaj na klatce piersiowej.
1: Waga tornistra nie powinna przekraczać 15% masy ciała dziecka.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Nauka rozpoznawania sygnałów alarmowych, weryfikowania informacji i odnajdywania najbliższego schronienia. W sobotę krajowy trening reagowania. To m.in. w Krakowie na Rynku Głównym. Będzie można dowiedzieć się, co włożyć do plecaka ewakuacyjnego.
5: Pakuje pani plecak ewakuacyjny. Co pani do niego wkłada?
6: Nie zastanawiałam się jeszcze nad tym. Jeszcze nie pakuję.
7: Paszport, pieniądze,
8: latarka, parabank,
9: puszki,
8: woda.
10: Kanapkę, proszę pana.
11: Wezmę telefon, kamerę.
12: Picie bym wzięła przede wszystkim i psa.
1: Punkty edukacyjne otworzą się w sobotę rano w całym kraju, w centrach miast i miejscowościach turystycznych.
13: Wiadomości lokalne, Agnieszka Górska. Koszalińskie Muzeum zainaugurowało współpracę z Ośrodkiem Pamięć i Przyszłość z Wrocławia w ramach projektu Ocalone Dziedzictwa Regionalne Izby Pamięci, mówi Joanna Chojecka, dyrektor koszalińskiej placówki.
14: Nasze muzeum realnie buduje sieć wsparcia i wymiany wiedzy o ocalonych dziedzictwach Pomorza Zachodniego. Inauguracja projektu i inauguracja przystąpienia naszej instytucji do tego ważnego projektu podkreśla rangę społecznego działania naszych mieszkańców na rzecz ochrony dziedzictwa i również roli instytucji, takich jak muzea w tym procesie zachowania pamięci.
13: A więcej o tym w magazynie po 16. Jasnogórskie śluby narodu polskiego zostaną dziś odnowione w Szczecinku. O 18.00 msza święta w Kościele Mariackim. Będzie to pierwsza część tegorocznych Dni Kultury Chrześcijańskiej.
15: Dr Andrzej Sochaj, przewodniczący zarządu oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana w Szczecinku. W tym roku mija okrągła 80. rocznica od dnia, kiedy to te śluby jasnogórskie zostały złożone na Jasnej Górze. W Komańcze, kiedy ksiądz prymat był uwięziony, napisał, aby tam na Jasnej Górze episkopat wraz z zgromadzonym ludem Bożym złożył je właśnie 26 sierpnia 1956 roku.
13: Przypomnę, jasnogórskie śluby narodu polskiego dziś po mszy o 18 w Kościele Mariackim w Szczecinku. Pogoda. W Słupsku do końca dnia zachmurzenie umiarkowane, noc pogodna z temperaturą około 12 stopni.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
9: No, to teraz mamy finalne odliczanie i Europe, legendarny w Radio Plus. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Nick Kershaw w Radio Plus. 20 minut po godzinie 14. Mamy środę, a sierpień jeszcze trwa do poniedziałku włącznie. Przed nami jeszcze cały wakacyjny weekend i do piątku tego najbliższego akcja pocztówka z wakacji w Radio Plus. Pytamy was o to, jak wy swoje wakacje spędzacie aktualnie, gdzie jesteście, co robicie. A, więcej, nawet możecie nam to pokazać, robiąc zdjęcie telefonem komórkowym, wysyłając nam również krótkie pozdrowienia z miejscowości, w której się aktualnie znajdujecie, a to wszystko na radioplus.pl. My natomiast w nagrodę mamy dwie pocztówki, takie klasyczne, jak to się dawniej wysyłało właśnie z wakacji. Jedna podpisana przez nas redakcyjnie i do tego jeszcze pozdrowionka dla was wakacyjne, a druga czysta, można komuś kiedyś wysłać albo zostawić sobie na pamiątkę. No i jeśli lato, to oczywiście letnie gadżety, koszulka, zawieszka na bagaż, smycz, pomadka z SPF-em, okulary przeciwsłoneczne i ręcznik kąpielowy. Coś, co nie raz, nie dwa na pewno się jeszcze przyda. A za minut kilka w tej sprawie będę do kogoś odzwaniał. Radio
1: Plus. Autopromocja. W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalny.
2: Koszalińskie Muzeum zainaugurowało współpracę z Ośrodkiem Pamięci Przyszłość z Wrocławia w ramach projektu Ocalone Dziedzictwa Regionalnej Izby Pamięci. Więcej o tym w magazynie. Dziś mija 70. rocznica jasnogórskich ślubów narodu i o tym także w programie. Zaprosimy też na piknik charytatywny w Suchej Koszalińskiej i na wrześniową odsłonę Herbertiady. Agnieszka Górska. Zapraszam od 16.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalny.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Kaufland jest fresh.
6: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska papryka czerwona tylko 5,99 za kilogram. A winogrona jasne kilogram jedynie 5,99 z Kaufland Card Extra. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: ostatni weekend szykujemy dla Was oferty specjalne. Tokeny aż 30% taniej. Bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
1: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Zapraszamy do salonu Renault Opaliński. Słupsk, ulica Słupska 5.
3: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
4: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Reklama.

0: wakacji w Radiu Plus.
1: No, wakacje jeszcze trwają, jeszcze parę dni przed nami, tych sierpniowych, a ja właśnie dodzwoniłem się do Pawła. Pawle, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, to gdzie się bawisz razem z rodziną? U Góry Stołowe, tak?
2: Tak, Góry Stołowe, Zima Kłodzka, aktywnie spędzamy czas. W czasach, gdy wszyscy szukają morza, my spędzamy czas aktywnie, podróżując po Polsce.
1: Świetnie, właśnie na zdjęciu widzę, że chyba twoje dzieci się znajdują, wchodzicie po drabinach do góry.
2: Tak, przymocowanych do góry.
1: Okej, do góry właśnie, czyli takie trasy i dla tych starszych i młodszych widzę, że bez problemu się da.
2: Tak, da się, mogą i starsi, i młodsi. Akurat zdjęcie jest z czeskiej strony, ale po polskiej stronie też Góry Stołowe wyglądają bardzo pięknie.
1: Świetnie, do końca tygodnia jeszcze urlopujecie?
2: Tak, do końca tygodnia, no i czas wracać do szkoły, dzieci niestety.
1: A no tak, no właśnie, wszystko co dobre niestety szybko się kończy. Od nas zestaw gadżetów wakacyjnych i dwie pocztówki takie klasyczne z pozdrowieniami wysyłamy. I bardzo ci dziękuję, to dobrej reszty urlopu.
2: Dziękuję bardzo.
1: Do usłyszenia.
2: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: Koszalińskie Muzeum zainaugurowało współpracę z Ośrodkiem Pamięć i Przyszłość z Wrocławia w ramach projektu Ocalone Dziedzictwa Regionalnej Izby Pamięci. Więcej o tym w magazynie. Dziś mija 70. rocznica jasnogórskich ślubów narodu i o tym także w programie. Zaprosimy też na piknik charytatywny w Suchej Koszalińskiej i na wrześniową odsłonę Herbertiady. Agnieszka Górska, zapraszam od 16.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Uwaga! Informacja dnia! Wielka premiera czterech nowych marek z jedwabnego szlaku. Samochody Dongfeng, jeden z największych koncernów motoryzacyjnych na świecie. Jack, nowoczesna motoryzacja dla kierowców, którzy chcą więcej. Kłady i motocykle CF Moto i GOES. Pewność jazdy tam, gdzie inni zawracają. Osobowe dostawcze limuzyny, SUV, pick-upy, kłady, motocykle. Odwiedź nas koniecznie. Mago, Piła Krzywa 11. Grupa mago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
7: Te gwiazdy mówią wyraźnie. To najlepsze, co może się zdarzyć twojej ciężarówce. EF Service Mercedes-Benz. Profesjonalnie track tujemy. Zero amatorki. Niedoświadczonym, niesolidnym mechanikom mówimy do widzenia. EF Serwis Mercedes-Benz. Prowadzeni doświadczeniem, napędzani jakością. Wybierz dla swojego pojazdu fachowość i niezawodność. Potwierdzoną wielokrotnie nagrodą Serwis Roku Mercedes-Benz Trucks w Polsce. Piła Powstańców Wielkopolskich 163. Bez gwiazdy nie ma jazdy.
8: Urodziny, rocznice czy firmowe bale? W restauracji Fabuco w Kołobrzegu urządzisz je po prostu wspaniale. Zostaw nudne sale. U nas VIP-em jesteś ty i twoi goście. Kameralna sala filmowa na wyłączność lub klimatyczny parter tuż przy parku. Menu? Zawsze szyte na miarę, bez sztywnych ram. Pyszna polska kuchnia w filmowym wydaniu i wspomnienia, które zostają na lata. Restauracja Fabuco. Kołobrzeg, ulica Portowa 18. Zadzwoń 572-013-433.
9: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
10: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
9: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Reklama.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Jeśli wakacje, to także kręgi w piasku. Circle in the Sun to Belinda Carlisle na koniec tej godziny. Za moment 15 wiadomości.
1: Reklama. Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz keyboardy, gitary i inne instrumenty muzyczne z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
2: Uwaga, informacja dnia. Zwolnij i posłuchaj. Rewolucja na rynku. Teraz wszystkie samochody osobowe i dostawcze Opel, Citroen, Peugeot, Fiat, Jeep objęte są ochroną gwarancyjną do 8 lat lub do 160 tysięcy kilometrów. Grupa Mago, Piła Siemiradzkiego 27. A teraz przyspiesz decyzję o zdobyciu 8-letniej ochrony gwarancyjnej. Grupa Mago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
3: Już w ten weekend rusza Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Łodzi w Manufakturze, a w niedzielę w Olsztynie na plaży miejskiej. Na miejscu zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania oraz konkursy z nagrodami dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Przygotuj się na pełną dawkę energii, dobrej zabawy i inspiracji dla całej rodziny. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
4: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, schowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
5: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
6: Uwaga, miłośnicy ogrodów! Już w ten weekend zapraszamy na wyjątkowy kiermasz ogrodniczy na terenach Hali Gwardii. Rośliny, kwiaty, krzewy, ogrodowe inspiracje i mnóstwo pomysłów na twój ogród, balkon i taras. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Kiermasz ogrodniczy już w ten weekend. Koszalin, Hala Gwardii. Zapraszamy!
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

0: plus Koszalin.
1: Niebezpiecznie na drogach, powiemy o dwóch wypadkach. Szef CIA nie spotkał się z Putinem. Za chwilę komentarz Kremla. W sobotę w całej Polsce rozpocznie się krajowy trening reagowania. Minęła 15. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Autostrada A2 jest zablokowana, dwa auta zderzyły się na wysokości Buku. To odcinek Nowy Tomyśl, Poznań, co najmniej jedna osoba jest ranna. Za Nowym Tomyślem jest już potężny korek i trzeba jechać objazdem. Do tragicznego w skutkach wypadku doszło z kolei pod Kielcami. W Woli Teresowej motocyklista zderzył się z ciężarówką. Według policji miał nie ustąpić pierwszeństwa.
2: Na miejscu lądował lotnicze pogotowie ratunkowe. Mimo podjętej reanimacji życia 66-latka nie udało się uratować. W chwili obecnej na miejscu trwają czynności pod nadzorem prokuratora.
1: Mówiła Beata Soboń z policji w Jędrzejowie. Trasa Małogoszcz-Jędrzejów również została zablokowana. Kreml zabrał głos w sprawie wizyty szefa CIA w Moskwie. Rzecznik rosyjskiego prezydenta Dmitrij Pieskow twierdzi, że dyrektor amerykańskiej Centralnej Agencji Wywiadowczej John Ratcliffe spotkał się z przedstawicielami rosyjskich służb specjalnych. Była to pierwsza taka wizyta od 2021 roku. Były kontakty ze służbami specjalnymi, ale nie było żadnych spotkań z prezydentem Rosji. Oczywiście prezydent Putin był natychmiast o wszystkim poinformowany. Mówił Dmitrij Pieskow. Informacja o wizycie szefa CIA w Moskwie nie została oficjalnie skomentowana przez Waszyngton. W sobotę w całej Polsce rozpocznie się krajowy trening reagowania. Będzie można dowiedzieć się, co robić w sytuacjach kryzysowych, a wszystko pod okiem specjalistów. Punkt edukacyjny będzie na przykład na rynku w Nowym Sączu.
3: Przypominamy, robimy trening, pokazujemy, jak to ma wyglądać, także to nie jest straszenie, tylko przygotowanie do różnego rodzaju sytuacji dla mieszkańców, żeby wiedzieli, jak reagować.
1: Mówił starosta nowosądecki Tadeusz Zaręba. Podobne punkty będą w sobotę w całym kraju.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Minęło 70 lat od złożenia jasnogórskich ślubów narodu. Polacy zobowiązali się wtedy m.in. do ochrony życia poczętego i walki z pijaństwem. O tym, jak przekazywać te wartości młodym pokoleniom, mówi prezes Instytutu Hetmana Żółkiewskiego Łukasz Majchrzak.
4: Konieczność najpierw wejścia do świata, w którym żyją ci młodzi ludzie i tego, żeby oni zobaczyli, że można żyć inaczej, że jest rzeczywistość, która daje możliwość bycia bardziej człowiekiem, bycia autentycznym, bo wiemy, że to jest możliwe tylko i wyłącznie w Kościele.
1: Śluby jasnogórskie były pokojowym manifestem wolności i jedności Polaków w czasach terroru stalinowskiego.
5: Wiadomości lokalne, Agnieszka Górska. W Koszalinie odbędzie się kolejne spotkanie kultur. To już w najbliższą sobotę od 16 na Rynku Staromiejskim. To wspólna biesiada, stoiska z rękodziełem, strefa gastronomiczna i koncerty na żywo. O szczegółach organizator Roman Biłas.
6: Wszystkie kultury zamieszkujące nasz region, Pomorze Środkowe, Koszalin, spotykają się, by wspólnie bawić, poznawać, wysłuchać dobrych koncertów muzycznych. To również możliwość degustacji potraw, strefa dla dzieci, stoiska z żywnością, z potrawami mniejszości narodowych i etnicznych, stoiska z wyszywankami, z elementami, które można nabyć związane z kulturą materialną mniejszości narodowych i etnicznych.
5: Będzie też specjalna strefa z atrakcjami dla dzieci, spotkania kultur na Koszalinie. Rynku Staromiejskim w sobotę od 16 do 22. Wstęp jest wolny. Historia pogranicza polsko-niemieckiego w Słupsku. Będzie okazja, by zapoznać się z mundurami i wyposażeniem żołnierzy polskiej piechoty 2. RP, a także służb celnych, zwiedzić koszary 1. Morskiego Pułku Strzelców z Wejherowa, a nawet przejść odprawę na przedwojennej granicy polsko-niemieckiej na Pomorzu. To w niedzielę przed Białym Spichlerzem w Słupsku i na słupskich bulwarach od 11 do 15. Pogoda. W Koszalinie do końca dnia słonecznie, noc pogodna, a temperatura nad ranem około 10 stopni.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
7: Dzień dobry, po 15.05 minut dokładnie. Janek Pasterski teraz w Radio Plus Perfect. Niewiele ci mogę dać.

0: Fancy i Bolero, jego słynny przebój. Cały czas w rytmach wakacji, bo one jeszcze trwają. Trochę trudno nam sobie wyobrazić, że no właściwie tyle, co nam środy zostało, czwartek, piątek, sobota, niedziela, na palcach jednej ręki, ale wyciskamy jak cytrynę, póki się da. I do piątku włącznie, w każdym paśmie w Radiu Plus, czyli trzy razy dziennie zabawa, pocztówka z wakacji. Wiem, bo rozmawiam z wami i wiem, że wiele osób jeszcze do końca tego tygodnia na urlopach będzie. Później cóż, jeśli ma się dzieci, to niestety trzeba wracać, początek roku szkolnego we wtorek, ale te parę dni myślę, że no, może obfitować jeszcze w wiele ciekawych przeżyć. Prosimy was o to, żebyście wysłali nam zdjęcie tego, co aktualnie robicie, jak spędzacie swój wolny czas na urlopach. Takie zdjęcie, wiecie, zrobione smartfonem, do tego można nam napisać kilka ciepłych słów pozdrowienia, to wszystko na radioplus.pl, bo jutro od rana znowu będziemy wam rozdawali pocztówki, takie klasyczne, jak to się niegdyś wysyłało. Dwie sztuki mamy, jedna jest podpisana przez nas redakcyjnie z pozdrowieniami, a druga czyściutka, zupełnie można zostawić sobie na pamiątkę, albo może komuś nawet wysłać, żeby było miło. Do tego jeszcze garść letnich gadżetów, koszulka z krótkim rękawem, zawieszka na bagaż, smycz, pomadka z SPF-em, okulary przeciwsłoneczne i ręcznik plażowy. To wiadomo, zawsze jest w cenie. Radio
1: Plus. Autopromocja. W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
2: Koszalińskie Muzeum zainaugurowało współpracę z Ośrodkiem Pamięć i Przyszłość z Wrocławia w ramach projektu Ocalone Dziedzictwa Regionalnej Izby Pamięci. Więcej o tym w magazynie. Dziś mija 70. rocznica jasnogórskich ślubów narodu i o tym także w programie. Zaprosimy też na piknik charytatywny w Suchej Koszalińskiej i na wrześniową odsłonę Herbertiady. Agnieszka Górska. Zapraszam od 16.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Manufaktura Bursztynu w Kołobrzegu. Obowiązkowe miejsce do odwiedzenia podczas pobytu nad morzem. Wśród atrakcji wystawy stałe i czasowe, spersonalizowane prezentacje, obsługa większych grup, warsztaty, prelekcje, możliwość zakupu wyrobów z bursztynu. Manufaktura Bursztynu. Kołobrzeg Obrońców Westerplatte 18. www.manufakturabursztynu.kolobrzeg.pl.
6: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
6: Od czwartku w Kauflandzie masło polskie ekstra mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Extra, 6 na osobę, a kabanosy pakowane Tarczyński, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
8: Już nie musisz czekać. Primark zawitał do Forum Koszalin. Odkryj modę damską, męską i dziecięcą, a także akcesoria, kosmetyki i dodatki do domu w naszym nowym sklepie. Nie przegap naszej niesamowitej mody w przystępnych cenach. Primark. Love the feeling.
9: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
10: Autoryzowany dealer Mercedes-Benz Mojsiów zaprasza, ulica Koszalińska 89, Stare Bielice koło Koszalina.
11: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
12: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
11: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę. Reklama.

z rockowym pazurkiem Roxette i The Look w Radiu Plus. I na pewno takich numerów też nie zabraknie dzisiaj środa, jutro czwartek, czyli jeszcze ostatni taki tydzień wakacyjny, sierpniowy przed nami. To znaczy, że do czwartku włącznie od 20 do 22 prywatka z Radiem Plus i w tym wypadku dwie godziny muzyki non-stop zmiksowane przez Marka Sierockiego. Ale po czwartku przecież będzie piątek i sobota, a to oznacza podwójną dawkę prywatki od 20 do północy. Korzystajmy, bo już od września aż tyle tego nie będzie. Zostanie tylko weekendowa odsłona. A póki co jeszcze dzisiejszy i jutrzejszy wieczór jak najbardziej taki. Pewnie też będzie rock'n'rollowo i pewnie Mr. Shakin' Stevens też się w tym repertuarze pojawi, tak jak teraz.

0: Autopromocja.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
2: Koszalińskie Muzeum zainaugurowało współpracę z Ośrodkiem Pamięć i Przyszłość z Wrocławia w ramach projektu Ocalone Dziedzictwa Regionalnej Izby Pamięci. Więcej o tym w magazynie. Dziś mija 70. rocznica jasnogórskich ślubów narodu i o tym także w programie. Zaprosimy też na piknik charytatywny w Suchej Koszalińskiej i na wrześniową odsłonę Herbertiady. Agnieszka Górska. Zapraszam od 16.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Urodziny, rocznica czy firmowe bale? W restauracji Fabuco w Kołobrzegu urządzisz je po prostu wspaniale. Zostaw nudne sale. U nas VIP-em jesteś ty i twoi goście. Kameralna sala filmowa na wyłączność lub klimatyczny parter tuż przy parku. Menu? Zawsze szyte na miarę, bez sztywnych ram. Pyszna polska kuchnia w filmowym wydaniu i wspomnienia, które zostają na lata. Restauracja Fabuco. Kołobrzeg, ulica Portowa 18. Zadzwoń 572-013-433.
5: Już nie musisz czekać. Primark zawitał do Forum Koszalin. Odkryj modę damską, męską i dziecięcą, a także akcesoria, kosmetyki i dodatki do domu w naszym nowym sklepie. Nie przegap naszej niesamowitej mody w przystępnych cenach. Primark. Love the feeling.
6: Beton? Jest. Piasek? Jest. Żwir? Podbudowa? Kamień i kruszywa? Są oczywiście. Nowość w żwirowni Wierzchowo. Dostępny beton towarowy. Do tego szeroki wybór materiałów w niskich cenach dla firm i klientów indywidualnych. Budujesz? Remontujesz? Wybierz żwirownię Wierzchowo. 790-111-112. Żwirownia Wierzchowo 17D. Kopalnia Wierzchowo.pl.
3: Reklama.

0: Chris Rea. To na koniec naszego środowego spotkania, za które bardzo dziękuję. Janek Pasterski. Jutro zapraszam zaraz po 12, a tymczasem życzę dobrego popołudnia.
1: Reklama.
2: Uwaga, miłośnicy ogrodów! Już w ten weekend zapraszamy na wyjątkowy kiermasz ogrodniczy na terenach Hali Gwardii. Rośliny, kwiaty, krzewy, ogrodowe inspiracje i mnóstwo pomysłów na Twój ogród, balkon i taras. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Kiermasz ogrodniczy już w ten weekend. Koszalin, Hala Gwardii. Zapraszamy!
1: Reklama.

0: Plus Koszalin.
1: Nastolatek zatrzymany w sprawie śmiertelnego pobicia w Krakowie został zwolniony. Trump potwierdza, że szef CIA był w Moskwie. AI pomoże nauczycielom w edukacji zdrowotnej. Za chwilę szczegóły. Minęła 16. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Został zwolniony z izby dziecka, gdzie przebywał po zatrzymaniu. To decyzja sądu w sprawie jednego z podejrzanych o udział w brutalnym pobiciu mężczyzny na osiedlu Willowym w Krakowie. Jest nieletni.
2: Sąd dzisiaj rano wydał postanowienie o wszczęciu postępowania dotyczącego podejrzenia, że nieletni może przejawiać objawy demoralizacji bądź dopuścił się czynu karalnego, co oznacza, że sąd będzie weryfikował jego udział w zdarzeniu i rolę w tym zdarzeniu.
1: Mówił Zbigniew Zgub z Sądu Okręgowego w Krakowie. Małopolska policja powołała specjalną grupę śledczych, która ma odnaleźć wszystkich podejrzewanych. Przypomnijmy, w nocy z czwartku na piątek 36-latek został skatowany przez grupę mężczyzn. Zmarł w karetce. Biały Dom potwierdza wizytę szefa CIA w Moskwie. Wcześniej potwierdził ją Kreml. Według rzecznika Dmitrija Pieskowa Radcliffe rozmawiał z przedstawicielami rosyjskich służb specjalnych, ale nie spotkał się z Władimirem Putinem. O szczegółach teraz Mateusz Gołębiewski.
3: Informację potwierdził sam prezydent Donald Trump, który przyznał w rozmowie z amerykańskim dziennikarzem Glennem Beckiem, że Radcliffe w stolicy Rosji rozmawiał o zakończeniu wojny w Ukrainie. On tam jest i prowadzi takie dość rutynowe rozmowy. Nie chciałbym nikogo rozczarować. Bardzo ciężko pracujemy nad tym, żeby zakończyć tę wojnę i szczerze mówiąc, obie strony chcą, żeby się skończyła. I choć Trump nazwał wizytę rutynową, to taka z pewnością nie była, bo do takich spotkań dochodzi niezwykle rzadko. Poprzednia oficjalnie znana wizyta szefa CIA w Moskwie miała miejsce w listopadzie 2021 roku, kiedy ówczesny szef agencji wywiadowczej William Jane Burns ostrzegał Putina przed rozpoczęciem wojny.
1: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Nauczyciele edukacji zdrowotnej dostali własną sztuczną inteligencję. Asystent AI ma im ułatwić pracę z podręcznikiem, który ma prawie 1000 stron.
4: To jest narzędzie, które z jednej strony ma odpowiedzieć na pytanie, ale z drugiej strony ma właśnie wskazać elementy w podręczniku, z którego ta odpowiedź została wygenerowana. Dajemy takie narzędzia czysto technologiczne, sprawdzające, czy te halucynacje się nie pojawiły.
1: Mówił twórca platformy Rafał Gromek. Podręcznik został opracowany przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu. Tymczasem polski episkopat sprzeciwia się edukacji zdrowotnej w szkołach. W swoim oświadczeniu biskupi zaapelowali też o przywrócenie właściwego miejsca lekcjom religii. Ich stanowisko popiera Stowarzyszenie Katechetów Świeckich.
5: No i mam nadzieję, że do głosu episkopatu dołączą się też inne ruchy stowarzyszenia. Zależałoby nam, żeby to była taka akcja. Wszyscy katolicy, wszystkie wspólnoty wyznaniowe w Polsce jednym głosem mówią. Mam nadzieję, że za tym też pójdą jakieś konkretne też decyzje, działania ze strony innych stowarzyszeń, ruchów.
1: Mówił Tomasz Sypniewski ze Stowarzyszenia Katechetów Świeckich. Od września w szkołach będzie tylko jedna godzina religii w tygodniu.

0: wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: Koszalińskie Muzeum będzie wspierało Zachodniopomorskie Izby Pamięci w ramach współpracy z Ośrodkiem Pamięć i Przyszłość z Wrocławia.
2: Nasze muzeum realnie buduje sieć wsparcia i wymiany wiedzy o ocalonych dziedzictwach Pomorza Zachodniego. Inauguracja projektu i inauguracja przystąpienia naszej instytucji do tego ważnego projektu podkreśla rangę społecznego działania naszych mieszkańców na rzecz ochrony dziedzictwa i również roli instytucji, takich jak muzea w tym procesie zachowania pamięci.
1: Dziś mija 70. rocznica jasnogórskich ślubów narodu.
3: Śluby to jest tak naprawdę zapis pewnego z jednej strony nastawienia wobec rzeczywistości religijnej, nadprzyrodzonej, wiary, maryjności, a z drugiej strony wobec takich zwykłych rzeczywistości społecznych, to znaczy rodziny, małżeństwa, ochrony życia poczętego. To jest pewnym wyzwaniem cały czas dla nas wszystkich.
1: Piknik na pożegnanie wakacji w najbliższą sobotę w Suchej Koszalińskiej. Podczas imprezy odbędzie się zbiórka.
4: Zbiórka będzie dla naszego ucznia. Mikołaj ma 7 lat, idzie do pierwszej klasy i bardzo się z tego cieszy. No i niestety też zmaga się on i jego rodzina z ciężkim schorzeniem genetycznym oraz wadą serca.
1: W magazynie powiemy też o przygotowaniach do wrześniowej odsłony Herbertiady. Agnieszka Górska, witam i zapraszam, a będziemy razem do 17.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.

0: Reklama.
1: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
1: Od czwartku w Kauflandzie makrela wędzona, tusza z lady 2,99 za 100 gramów, a łopatka wieprzowa z lady 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
3: Słyszysz? Tę piosenkę znają już chyba wszyscy.
4: Jasne, że znają. Co się dziwisz? Tęcza działa w Koszalinie od ponad 30 lat.
3: To dlatego wszyscy tam kupują.
4: Zdecydowanie. Tysiące materiałów budowlanych, transport, rozładunek, a do tego wszystkiego atrakcyjne ceny.
3: Jak materiały budowlane, to tylko z tęczy. Hurtownia budowlana Tęcza, Koszalin Szczecińska 49.
5: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Płaszczownia, ulica Tadeusza Wendy. To już ostatnie dni z Holiday Park Szczecin. Jesteśmy z Wami tylko do 30 sierpnia. Na ostatni weekend szykujemy dla Was oferty specjalne. Tokeny aż 30% taniej. Bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Holiday Park Szczecin. Płaszczownia, ulica Tadeusza Wendy. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
6: Chłynu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Zapraszamy do salonu Renault Opaliński. Słupsk, ulica Słupska 5.
8: Urodziny, rocznice czy firmowe bale? W restauracji Fabuco w Kołobrzegu urządzisz je po prostu wspaniale. Zostaw nudne sale. U nas VIP-em jesteś ty i twoi goście. Kameralna sala filmowa na wyłączność lub klimatyczny parter tuż przy parku. Menu? Zawsze szyte na miarę, bez sztywnych ram. Pyszna polska kuchnia w filmowym wydaniu i wspomnienia, które zostają na lata. Restauracja Fabuco. Kołobrzeg, ulica Portowa 18. Zadzwoń 572-013-433.
9: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
0: Reklama.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: Koszalińskie Muzeum zainaugurowało współpracę z Ośrodkiem Pamięć i Przyszłość z Wrocławia w ramach projektu Ocalone Dziedzictwa Regionalne Izby Pamięci. To ogólnopolski projekt, którego celem jest wspieranie Izb Pamięci, depozytariuszy lokalnej i regionalnej pamięci gromadzących i udostępniających dziedzictwo kulturowe w zakresie zabezpieczenia, dokumentowania i ekspozycji zbiorów. O podpisanej dziś umowie mówili Joanna Chojecka, dyrektor Koszalińskiego Muzeum, oraz Wojciech Kucharski, zastępca dyrektora Ośrodka Pamięć i Przyszłość.
2: Nasze muzeum rzeczywiście realnie buduje sieć wsparcia i wymiany wiedzy o ocalonych dziedzictwach Pomorza Zachodniego. Inauguracja projektu i inauguracja przystąpienia naszej instytucji do tego ważnego projektu realizowanego przez Ośrodek Przyszłość i Pamięć we Wrocławiu podkreśla właśnie rangę społecznego działania naszych mieszkańców na rzecz ochrony dziedzictwa i również roli instytucji, takich jak muzea, w tym procesie zachowania pamięci. Wystawa 1945, koniec i początek, 80 lat polskiego Koszalina, jest właśnie również o tym ocalonym dziedzictwie, o tej pamięci z różnych stron opowiada. Jest również wystawą o charakterze partycypacyjnym, co oznacza, że właśnie dzięki również Izbom Pamięci, tutaj działającym i pasjonatom, ludziom wrażliwym na historię, na dziedzictwo, ta wystawa mogła powstać. Też w tym momencie zapowiem, że wystawa, która miała mieć charakter czasowy w związku z ogromnym zainteresowaniem, zostaje zachowana jako wystawa stała. Będziemy ją też przebudowywać i rozbudowywać. Dziękuję bardzo i oddaję głos panu dyrektorowi.
3: W Polsce jest ponad 1600 izb pamięci. Mówimy o dziedzictwie kulturowym, które jest całkowicie poza oglądem państwa. To dziedzictwo kulturowe trwa głównie dzięki pracy wolontariuszy i oddolnych środowisk, które zbierają, kolekcjonują i zabezpieczają to dziedzictwo kulturowe. Ponad 2 miliony obiektów. Projekt Ocalone Dziedzictwa to jest pewna próba odpowiedzi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wsparcie właśnie tych środowisk, które na poziomie lokalnym opiekują się dziedzictwem kulturowym. Tworzymy to, można powiedzieć, prowadząc działania w trzech obszarach. Po pierwsze, próbujemy stworzyć centralną ewidencję tych zbiorów. One w tej chwili są poza jakąkolwiek ewidencją. To oznacza, że nie mają formalno-prawnej ochrony. Pozwalamy tym izbom, pomagamy tym izbom profesjonalizować swoje działania, bo w bardzo wielu sytuacjach to są fantastyczne, oddolne projekty edukacyjne, popularyzujące lokalną historię, ale często przy bardzo niewielkim wsparciu mogą realizować swoją misję znacznie skuteczniej i lepiej. A po trzecie, tworzymy sieć. I teraz, co jest niezwykle ważne, to jest tak naprawdę działalność całkowicie społeczna, oparta na pracy wolontariuszy, na pracy ludzi, którzy czują, że lokalna historia, dziedzictwo kulturowe lokalne jest podstawą dla ich lokalnej tożsamości. Dzięki sieci mamy wymianę doświadczeń, mamy ogląd tak naprawdę na dziedzictwo kulturowe w Polsce, które składa się z bardzo wielu narracji. Nie tworzymy jakiejś jednej centralistycznej opowieści, tylko chcemy zobaczyć wielogłos. Dzięki Muzeum w Koszalinie, dzięki takim instytucjom patronackim, dajemy wsparcie izbom właśnie na poziomie lokalnym, bo takie instytucje jak Muzeum w Koszalinie, w każdym województwie szukamy właśnie jakiegoś lokalnego podmiotu, który doskonale rozumie lokalne potrzeby, zna lokalną historię i ma też zaufanie lokalnych środowisk, bo my od tych izb tak naprawdę nic nie chcemy. My chcemy izbom coś dać. Chcemy zobaczyć, jakie izby mają potrzeby. Chcemy pomóc te potrzeby zaspokoić. To nie jest idea taka, że gdzieś na górze wymyślono program, tylko ten program powstał całkowicie oddolnie. Zaczęło się od dwóch izb, które prowadziły swoje wystawy i oni zobaczyli, że może można opowiadać swoją historię trochę inaczej. Może można budować wystawy bardziej profesjonalnie. Z tymi dwoma izbami zbudowaliśmy program ewidencji. Oni zobaczyli, że to ma wartość, bo naraz sami zobaczyli, jakie mają realnie zbiory. Dostrzegamy to, że bardzo często to są jedyne egzemplarze związane z lokalnym dziedzictwem, które gdzieś są dzięki wolontariuszom zabezpieczone. Na terenie Pomorza Zachodniego mamy zidentyfikowanych ponad 80 izb, więc to jest duże wyzwanie, żeby z każdą z tych izb być w relacjach, żeby zdiagnozować potrzeby. Nie każda izba ma potrzebę budowy nowoczesnej ekspozycji, tworzenia jakiegoś spójnego programu edukacyjnego, ale każda izba ma potrzebę ewidencji swoich zbiorów. Każda izba ma potrzebę zabezpieczenia swoich zbiorów, spowodować, żeby to, co wykonali wolontariusze w ostatnich 10, 20 i 50 latach, przetrwało. I to jest, można powiedzieć, główny cel tego programu.
4: Krzysztof Jedynak, kierownik działu historycznego Muzeum w Koszalinie. Na pierwszy etap, który tutaj mamy przygotowany, składa się 13 wizyt kontrolnych, wizyt studyjnych, od Stołczyna pod Szczecinem aż po Polanów, więc tych izb jest 9. Dodatkowo właśnie dojdą jeszcze kontakty z innymi i próba rozwoju tej sieci, która myślę, że będzie jak najlepszą korzyścią dla rozwoju całego projektu, ale też i z korzyścią tutaj dla wiedzy właśnie o tym, czym izby dysponują, jakimi zbiorami oraz oczywiście jak możemy pomóc jako instytucja patronacka nad tym projektem.
5: Dawid Buczkiewicz, Izba Pamięci w Trzcińsku Zdroju. My uczestniczymy w programie Ocalone Dziedzictwa od paru lat. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że możemy brać udział, ponieważ otrzymaliśmy taką realną pomoc w postaci szkoleń tego, że członkowie naszego stowarzyszenia, Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Trzcińskiej, które zajmuje się Izbą Pamięci, otrzymało nowe umiejętności a propos chociażby tego, że digitalizujemy nasze zbiory, że opracowujemy, opisujemy je w sposób lepszy, a także w sposób, w który możemy prezentować właśnie tą historię naszego miasteczka, naszego regionu, też promować, bo Ocalone Dziedzictwa ma projekty, które pomagają nam w tym, żeby dotrzeć do większej liczby mieszkańców naszego regionu i jesteśmy też wdzięczni za to, że możemy w tym projekcie brać udział, że taką pomoc realną ten projekt daje właśnie takim instytucjom, które dotychczas były trochę zapomniane, które były właśnie prowadzone przez społeczników, a dzisiaj one działają lepiej, prężniej, no i ujrzały światło dzienne.
1: Dzięki projektowi Ocalone Dziedzictwa zostaną zabezpieczone regionalne dziedzictwa kulturowe w formie materialnej i niematerialnej, wzmocniona będzie tożsamość lokalna oraz rozwijana będzie sieć współpracy instytucji kultury.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin. Pienso con sueño para

0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii. W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: Choć powstawały w tajemnicy, to porwały miliony, budziły sumienia, burząc komunistyczną ideologię. Mija 70 lat od jasnogórskich ślubów narodu. Jaki jest ich sens i znaczenie dziś? Czy słowa przyrzekamy są aktualne? Czy wypełniamy śluby i jak dotrzeć z nimi do młodych pokoleń?
2: Prymas Wyszyński napisał tekst „Ślubowanie w ciągu 2 godzin w odosobnieniu w Komańczy. Składające śluby zobowiązywali się wychowywać dzieci i młodzież w wierności Chrystusowi i pracować nad tym, by Polacy żyli w miłości, sprawiedliwości i zgodzie, aby w życiu społecznym nie było nienawiści, przemocy i wyzysku. To zobowiązanie, które złożyliśmy pokoleniowo”, mówi historyk, profesor doktor habilitowany Paweł Skibiński.
3: Proszę zwrócić uwagę, że śluby to jest tak naprawdę zapis pewnego z jednej strony nastawienia wobec rzeczywistości religijnej, nadprzyrodzonej, wiary, maryjności, a z drugiej strony wobec takich zwykłych rzeczywistości społecznych, to znaczy rodziny, małżeństwa, ochrony życia poczętego. Jest pewnym wyzwaniem cały czas dla nas wszystkich próbować doszlusować do tego wzorca, który postawił prymas Wyszyński w tych ślubach.
2: Zgromadzeni na Jasnej Górze przyrzekali też walczyć z wadami narodowymi, takimi jak lenistwo, marnotrawstwo czy pijaństwo, a także pracować nad pogłębianiem cnót, takich jak wierność, pracowitość, oszczędność, miłość czy sprawiedliwość społeczna. To był program, który sprawdził się wtedy i jest aktualny dziś, zauważa orionista ksiądz Grzegorz Sikorski.
4: I to był program, który odpowiadał gdzieś bardzo głęboko mentalności katolickiej w Polsce, od Bogu Rodzicy poprzez te różne przeżycia i wydarzenia, nabożeństwa maryjne, których naród się odnalazł. I to jest takie, można powiedzieć, gdzieś głębokie DNA katolicyzmu w Polsce.
2: Śluby jasnogórskie są dziedzictwem, z którego powinniśmy korzystać, dodaje historyk Kościoła ksiądz Łukasz Starczewski.
5: Te śluby są świadectwem tamtych czasów, ale jednocześnie możemy odnosić je do współczesności. I te rzeczy, które prymas Wyszyński w nich zawarł, są również dla nas pewnym wyzwaniem. Właśnie czymś, co mamy starać się wypełniać, jak wszystko w naszej wierze. Prymas, jak to pisał, też moim zdaniem miał świadomość tego, że to nie będzie tak, że za 10 lat, kiedy będzie milenium chrztu, te śluby będą wypełnione, tylko miało to zachęcić ludzi do pewnej refleksji, pewnej weryfikacji swoich postaw życiowych, zachowania.
2: 26 sierpnia 1956 roku na Jasnej Górze zgromadziło się blisko 1 milion wiernych. To był jeden wielki konfesjonał, wspomina działaczka katolicka Anna Rastawicka. Jak odczytywać je dziś?
6: To jest program, podobnie jak 10 przykazań Bożych, które ciągle wypełniamy i ciągle są jeszcze do wypełnienia, ale chodzi o to, żebyśmy mieli poczucie odpowiedzialności, żebyśmy wiedzieli, że złożyliśmy to jako ślub. Bóg nie bierze słów na wiatr. Dlatego to jest ogromne zobowiązanie.
2: 70 lat później żyjemy w zupełnie innym świecie. Skoro śluby jasnogórskie są do wypełniania, to powstaje pytanie, jak docierać z ich treścią do młodych pokoleń, mówi Łukasz Majchrzak, prezes Instytutu Hetmana Żółkiewskiego.
7: Konieczność najpierw wejścia do świata, w którym żyją ci młodzi ludzie i spotkanie się z nimi tam, gdzie oni są, to daje szansę na zbudowanie relacji, nadanie możliwości poznania siebie, też swojego świata i tego, żeby oni zobaczyli, że można żyć inaczej, że jest rzeczywistość, która daje możliwość bycia bardziej człowiekiem, bycia autentycznym, bo wiemy, że to jest możliwe tylko i wyłącznie w Kościele.
2: Zdaniem ekspertów 70. rocznica ślubów jasnogórskich to przede wszystkim okazja do refleksji nad rzeczywistością, w jakiej żyjemy i odpowiedzenia sobie na pytanie, czy staram się na co dzień swoim postępowaniem wypełniać punkty ślubów jasnogórskich. Aneta Paszko, Radio Plus.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Reklama.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Te gwiazdy mówią wyraźnie. To najlepsze, co może się zdarzyć Twojej ciężarówce. EF Service Mercedes-Benz. Profesjonalnie. Track. Tujemy. Zero amatorki. Niedoświadczonym, niesolidnym mechanikom mówimy do widzenia. EF Service Mercedes-Benz. Prowadzeni doświadczeniem, napędzani jakością. Wybierz dla swojego pojazdu fachowość i niezawodność. Potwierdzoną wielokrotnie nagrodą Serwis Roku Mercedes-Benz Trucks w Polsce. Piła Powstańców Wielkopolskich 163. Bez gwiazdy nie ma jazdy.
5: Jest tylko jeden taki adres, który kierowców przyciąga jak magnes. Siemirackiego 27 w Pile. Tylko tu masz aut i marek tyle. Opel, Citroen, Peugeot, Fiat, Jeep. Osobowe i dostawcze. Pełna gama samochodów do jazd testowych. Najwięcej marek pod jednym adresem, tylko w grupie Mago. Piła Siemirackiego 27. Jeden adres, najwięcej możliwości. Grupa mago.pl.
6: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
7: Ubezpieczenie samochodu w banku?
8: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943 A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy, stan na 1 sierpnia 2026 roku.
0: Reklama.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: Piknik Żegnajcie Wakacje odbędzie się w najbliższą sobotę w Suchej Koszalińskiej. To nie tylko zabawa dla dzieci i całych rodzin, ale także akcja charytatywna.
2: Alicja Dunowska-Jakubczak, dyrektor Szkoły Podstawowej w Suchej Koszalińskiej.
3: Na zakończenie wakacji w Suchej Koszalińskiej zorganizowany zostanie piknik, który ma też charakter charytatywny. Będzie zbiórka dla kogo?
2: Zbiórka będzie dla naszego ucznia. Ucznia, który idzie teraz do pierwszej klasy. Był z nami w szkole przez kilka lat w zerówce tak zwanej i w przedszkolu. Dla Mikołaja. Mikołaj ma 7 lat, idzie do pierwszej klasy i bardzo się z tego cieszy. No i niestety też zmaga się on i jego rodzina z ciężkim schorzeniem genetycznym oraz wadą serca. Po raz kolejny staramy mu się pomóc i robimy taką właśnie festyn szkolno-wakacyjny połączony ze zbiórką właśnie finansów na jego leczenie, rehabilitację i po prostu, żeby mu pomóc.
3: Co w programie pikniku?
2: Ten piknik miał być tak skromniej, ale okazało się, że jest bardzo dużo ludzi dobrej woli, którzy chcą pomóc i też ze względu na taki charakter właśnie charytatywny tej imprezy okazało się, że wielu ludzi chce pomóc i się zaangażować. Więc będzie bardzo dużo niespodzianek, atrakcji. Między innymi przyjadą motocykliści, którzy się właśnie organizują, żeby przyjechać dla Mikołaja. Przyjadą też samochody takie terenowe, sportowe i chcą też zrobić atrakcje dla dzieci. To będą oczywiście dmuchańce, będzie zasponsorowana przez pana burmistrza party piana, czyli takie na koniec będzie takie szaleństwo w pianie. No i też będą oczywiście i pyszności, i ciasta, i kiełbaski, i mięsko, i różne bardzo dobre rzeczy. Na piknik serdecznie zapraszamy w sobotę w godzinach od 13 do 17 na terenie Suchej Koszalińskiej, koło szkoły, tam jest nowe boisko. Na terenie tego boiska i szkoły będzie się odbywała zabawa.
1: A z dyrektorką szkoły w Suchej Koszalińskiej Alicją Dunowską-Jakubczak rozmawiała Alicja Górska. Patronat medialny sprawuje Radio Plus. A dziś też zapraszamy do udziału w 27. edycji konkursu recytatorskiego w ramach wrześniowej odsłony Herbertiady. Odbędzie się on 25 września w Regionalnym Centrum Kultury imienia Herberta w Kołobrzegu. Cały czas przyjmowane są zgłoszenia. O tym Katarzyna Pechman, dyrektor artystyczny Herbertiady.
4: Wrzesień to będzie konkurs recytatorski. Być może jeszcze uda nam się jakiś dokument filmowy otrzymać, ale tego jeszcze nie wiemy, dlatego na razie tylko mówię o konkursie recytatorskim dla uczniów ze szkół ponadpodstawowych. Oczywiście to jest konkurs otwarty, a więc nie tylko uczniowie szkół, ale reprezentanci miejskich ośrodków też kultury, innych podmiotów działających w zakresie kultury. Chodzi o to,

0: byś ucznia jeszcze szkoły ponad podstawowej. No i tutaj konkurs recytatorski tradycyjnie małej sali teatralnej, również Regionalnego Centrum Kultury. Zaczynamy 25 września o godzinie 10, a w jury tegorocznym będzie Andrzej Golejewski. To jest już aktor starszego pokolenia z ogromnym dorobkiem twórczym, aktor teatrów na Woli w Warszawie imienia Janusza Osterwy w Lublinie. Zaprosiliśmy też naszą tutaj, że tak powiem, z bliższych terenów, bo panią Ewę Czapik-Kowalewską, która jest reżyserem i pedagogiem teatru. No i będzie w jury również pani Helena Elewko, brzeska polonistka, członek Towarzystwa Kultury Teatralnej. W tej chwili jeszcze czekamy na zgłoszenia, więc nie umiem powiedzieć, ile się do nas uczestników konkursu zgłosi.
1: No właśnie, to przy okazji przekażmy też informacje dla tych, którzy chcieliby spróbować swoich sił w konkursie z poezją. Gdzie, do kiedy, w jaki sposób mogą takiego zgłoszenia dokonać?
0: Tak, na stronie herbertiada.pl jest zamieszczony już regulamin i karta zgłoszenia. I także można do 10 września składać swoje zgłoszenia. Jeszcze trochę czasu jest.
1: A ile wierszy trzeba przygotować, pani Kasiu?
0: Jeden.
1: Dowolnie wybrany, czy jest jakaś lista, z której możemy sobie wybierać?
0: Nie. Aby był wiersz Zbigniewa Herberta, może być też fragment prozy. Czasami jest też taki kolaż, troszkę poezji, troszkę prozy, ale wszystko musi być właśnie z utworu Zbigniewa Herberta.
2: Regulamin i karta zgłoszenia dostępne są na stronie kołobrzeskiej Herbertiady. I to zaproszenie kończy dzisiejszy magazyn. Za chwilę wiadomości z kraju i ze świata, a my ponownie słyszymy się jutro po 16:00. Agnieszka Górska.
3: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.

0: Reklama.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
8: Autoryzowany dealer Mercedes-Benz Mojsiu zaprasza. Ulica Koszalińska 89, Stare Bielice koło Koszalina.
9: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
0: Reklama.
10: Tragiczna powódź w Nepalu, jest prawie 100 ofiar. Policja bezradna wobec Radosława S., pseudonim Ligusia, może dojść do tragedii. 70 lat temu Polacy na Jasnej Górze przyrzekli wierność Chrystusowi. Minęła 17. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Co najmniej 95 osób zginęło w powodzi błyskawicznej w Nepalu. Władze w Katmandu podały, że poszukuje się prawie 400 turystów. Służby ostrzegają, że bilans ofiar nie jest jeszcze ostateczny. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
11: Wśród zaginionych są m.in. obywatele Indii, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Malezji i Korei Południowej. Jak udało mi się ustalić, polskie MSZ na razie nie ma informacji, by w zdarzeniu ucierpieli Polacy. Ministerstwo pozostaje w stałym kontakcie z konsulem w Delhi i honorowym konsulem w Katmandu. Rząd w Nepalu przekazał, że według wstępnych doniesień do kataklizmu doszło w wyniku trzęsienia ziemi, które spowodowało lawinę, a ta doprowadziła do powodzi. Kataklizm szczególnie mocno dotknął górski dystrykt Rasuwa, gdzie woda zniszczyła drogi, mosty i infrastrukturę energetyczną, a według lokalnych władz mogła zrównać z ziemią całe wioski.
10: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy.
12: Wiadomości Radia Plus.
10: Slalom po autostradzie, wyprzedzanie pasem awaryjnym i jazda z ogromną prędkością. Radosław S., pseudonim Ligusia, od ponad roku wrzuca do sieci nagrania, na których stwarza zagrożenie na drodze, a policja rozkłada ręce. Aleksander Ruszkowski.
13: Z wielką mocą nie zawsze przychodzi wielka rozwaga. Kierowca BMW o mocy 500 koni mechanicznych Radosław S. znalazł sposób na omijanie polskiego prawa. Po prostu czeka z publikacją materiałów, aż się przedawnią, jak sam przyznaje. Zamazuje też prędkościomierz i godzinę na wyświetlaczu samochodu, co ma jeszcze bardziej utrudnić identyfikację czasu na nagraniach. Prawo jest bezsilne, bo żeby poniósł odpowiedzialność, musi dojść do tragedii.
14: Ten pirat drogowy jakoś musi przestać panować nad sytuacją. Nie wystarczy sama szaleńcza jazda. Ta sytuacja jakoś musi się wyrwać spod kontroli pirata drogowego.
13: Mówi profesor Mikołaj Małecki z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kierowca zbiera poklask internautów. Podobną sławę parę lat temu zdobył Robert N., znany także jako Frog, który po publikacji nagrań w podobnym stylu został uniewinniony przez sąd.
10: Materiały wrzucane do sieci przez Radosława S., pseudonim Ligusia, są oglądane przez setki tysięcy osób.
12: Wiadomości Radia Plus.
10: Koalicja Obywatelska chce iść do prokuratury w sprawie spotkania posła PiS Michała Moskala z szefem Zonda Krypto Przemysławem Kralem. Politycy KO podejrzewają, że mógł nielegalnie wpływać na proces legislacyjny ustawy o kryptoaktywach.
15: Spotykał się na Ibizie z byłym funkcjonariuszem CBA i po tym spotkaniu pan Moskal zgłaszał szereg poprawek, by złagodzić skutki ustawy, która miała chronić oszczędności Polaków.
10: Mówił europoseł KO Borys Budka. Sam poseł Michał Moskal twierdzi, że z Przemysławem Kralem rozmawiał tylko raz i nie przyjął żadnych pieniędzy.
12: Wiadomości Radia Plus.
10: 70 lat temu Polacy na Jasnej Górze przyrzekli wierność Chrystusowi. Treść ślubów jasnogórskich obowiązuje do dziś, mówi historyk profesor Paweł Skibiński.
16: To jest tak naprawdę zapis pewnego z jednej strony nastawienia wobec rzeczywistości religijnej, nadprzyrodzonej, wiary maryjności, a z drugiej strony wobec takich zwykłych rzeczywistości społecznych, to znaczy rodziny, małżeństwa, ochrony życia poczętego. Jest pewnym wyzwaniem cały czas dla nas wszystkich.
10: Zdaniem historyka treść ślubów należy dzisiaj interpretować dosłownie, uwzględniając współczesne bolączki narodu.

białe wiatry już zawiały, wiosny, lata, wszystkie znaki. Po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję. Nagle dzwonek u mój drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Ogrzej się na parę chwil.

0: Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Urodziny, rocznice czy firmowe bale? W restauracji Fabuco w Kołobrzegu urządzisz je po prostu wspaniale. Zostaw nudne sale. U nas VIP-em jesteś ty i twoi goście. Kameralna sala filmowa na wyłączność lub klimatyczny parter tuż przy parku. Menu? Zawsze szyte na miarę, bez sztywnych ram. Pyszna polska kuchnia w filmowym wydaniu i wspomnienia, które zostają na lata. Restauracja Fabuco. Kołobrzeg, ulica Portowa 18. Zadzwoń 572-013-433.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
9: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
10: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.

Przed nami długie wakacyjne wieczory z gitarą przy ognisku. Bawcie się śpiewająco. Maryla Radowicz. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Reklama.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 17,99 za opakowanie, 20 sztuk. A od czwartku banany aż 50% taniej. To tylko 3,49 za kilogram. Cena sprzed obniżki 6,99. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Uwaga, informacja dnia. Wielka premiera czterech nowych marek z jedwabnego szlaku. Samochody Dongfeng, jeden z największych koncernów motoryzacyjnych na świecie. Jack, nowoczesna motoryzacja dla kierowców, którzy chcą więcej. Kłady i motocykle CF Moto i Goes. Pewność jazdy tam, gdzie inni zawracają. Osobowe dostawcze limuzyny, SUV, pick-upy, kłady, motocykle. Odwiedź nas koniecznie. Mago, Piła Krzywa 11. Grupa mago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
3: Uwaga, miłośnicy ogrodów! Już w ten weekend zapraszamy na wyjątkowy kiermasz ogrodniczy na terenach Hali Gwardii. Rośliny, kwiaty, krzewy, ogrodowe inspiracje i mnóstwo pomysłów na Twój ogród, balkon i taras. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Kiermasz ogrodniczy już w ten weekend. Koszalin, Hala Gwardii. Zapraszamy!
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Urodziny, rocznice czy firmowe bale? W restauracji Fabuco w Kołobrzegu urządzisz je po prostu wspaniale. Zostaw nudne sale. U nas VIP-em jesteś ty i twoi goście. Kameralna sala filmowa na wyłączność lub klimatyczny parter tuż przy parku. Menu? Zawsze szyte na miarę, bez sztywnych ram. Pyszna polska kuchnia w filmowym wydaniu i wspomnienia, które zostają na lata. Restauracja Fabuco. Kołobrzeg, ulica Portowa 18. Zadzwoń 572-013-433.
2: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
3: Autoryzowany dealer Mercedes-Benz Mojsiuk zaprasza, ulica Koszalińska 89, Stare Bielice koło Koszalina.
0: Reklama.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Poprawia się stan dziecka po tragicznym wypadku w Krakowie. Kolejne myśliwce F-35 są już w drodze do Polski. Dziś Kościół obchodzi uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. Minęła 18. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Poprawia się stan 8-miesięcznego niemowlęcia z Krakowa. Jego rodzice w weekend zostali zabici przez kierowcę Volkswagena, który jechał 70 km na godzinę na ograniczeniu do 30. O szczegółach teraz Jakub Solarz.
2: Dziecko trafiło do szpitala w sobotę. Jego stan lekarze określali wtedy jako ciężki. Teraz najnowsze informacje, jakie płyną od medyków, napawają optymizmem.
3: Okołoroczne dziecko obecnie przebywa w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie na jednym z naszych oddziałów. Jego stan określany jest jako stan stabilny.
2: Mówi Katarzyna Pokorna-Chryniszyn, rzecznik Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. W wypadku, przypomnijmy, zginęli rodzice niemowlęcia. Sprawca usłyszał zarzuty, jednak nie przyznaje się do winy. Grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności.
1: Wczoraj mieszkańcy Krakowa spotkali się w miejscu tragedii, by podczas godziny ciszy uczcić tragicznie zmarłe małżeństwo. Krakowski magistrat zapowiada, że w miejscu tragedii będą progi zwalniające. Uwaga kierowcy, obwodnica Lublina została zablokowana po wypadku. Jedna osoba jest ranna. Trzy osobówki zderzyły się na S17 za węzłem Tatary w stronę Warszawy. Policja kieruje na objazdy przez miasto. Baza lotnicza w Łasku jest gotowa na przyjęcie kolejnych myśliwców F-35. 5 husarzy jest już w drodze do Polski, poinformował minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: W 32. bazie lotnictwa taktycznego w Łasku będą przywitane, będą wchodzić na służbę. Potrzeba wdrożenia jak najszybciej do służby jest ewidentna wobec zagrożeń ze strony naszych nieprzyjaciół.
1: Pierwsze trzy samoloty F-35 trafiły do Polski w maju. Łącznie nasza armia kupiła 32 takie myśliwce.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Dziś polski kościół obchodzi uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. Czcicielem Jasnogórskiej Maryi był papież Pius XI, który kopię obrazu zabrał do Włoch, kończąc posługę jako nuncjusz apostolski w Polsce.
5: Rzeczywiście, wyjeżdżając z Polski w 22 roku jako Pius XI w letniej rezydencji papieży w Castel Gandolfo, ostatecznie trafi Matka Boska Częstochowska.
1: Mówił profesor Jan Żaryn z UKSW. To właśnie Pius XI w 1932 roku z okazji jubileuszu 550-lecia istnienia Jasnej Góry ogłosił 26 sierpnia świętem w całej Polsce.

0: Reklama.
1: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy. To już ostatnie dni z Holiday Park Szczecin. Jesteśmy z wami tylko do 30 sierpnia. Na ostatni weekend szykujemy dla was oferty specjalne. Tokeny aż 30% taniej. Bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
2: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 1. Oddaj to, czego nie używasz. Paletka dla mamy, podkład dla Oli. Efekt? Masz więcej miejsca na 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. Wyczekiwana promocja już od jutra w Rossmanie.
0: Reklama.

0: Reklama. Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz mega wybór laptopów zaprojektowanych do nauki, grania i wygrywania w super niskich cenach. Zamów i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym. Allegro.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
3: Uwaga, informacja dnia. Zwolnij i posłuchaj. Rewolucja na rynku. Teraz wszystkie samochody osobowe i dostawcze Opel, Citroen, Peugeot, Fiat, Jeep objęte są ochroną gwarancyjną do 8 lat lub do 160 tysięcy kilometrów. Grupa Mago, Piła Siemiradzkiego 27. A teraz przyspiesz decyzję o zdobyciu 8-letniej ochrony gwarancyjnej. Grupa Mago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
0: Reklama.

reklama. Beton? Jest. Piasek? Jest. Żwir? Podbudowa? Kamień i kruszywa? Są oczywiście. Nowość w żwirowni Wierzchowo. Dostępny beton towarowy. Do tego szeroki wybór materiałów w niskich cenach dla firm i klientów indywidualnych. Budujesz? Remontujesz? Wybierz żwirownię Wierzchowo. 790 111 112. Żwirownia Wierzchowo 17D. Kopalnia Wierzchowo.pl. Reklama.

0: plus Koszalin.
1: Ciała pielgrzymów, którzy zginęli w katastrofie na Węgrzech, wróciły do Polski. Są zarzuty za protest na szlaku do Morskiego Oka. Papież pobłogosławił wiernych ze Świdnicy. Rozpoczyna się historyczna peregrynacja ikony jasnogórskiej. Minęła 19. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ciała ofiar katastrofy autokaru na Węgrzech są już w Polsce. Zostały sprowadzone specjalnym transportem wojskowym. Jutro i w piątek w Zakładzie Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego odbędą się sekcje zwłok. Polska prokuratura chce też porozumieć się z władzami węgierskimi w sprawie dalszego śledztwa. Mateusz Gołębiewski.
2: Prokuratura Okręgowa w Krośnie chce przejąć od strony węgierskiej prowadzenie postępowania w sprawie katastrofy. Wniosek w tej sprawie został skierowany, bo jak argumentują śledczy, zarówno podejrzany, jak i wszystkie osoby pokrzywdzone są obywatelami Polski.
3: Skierowany został przez prokuraturę okręgową w Krośnie do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego. Wniosek o przyjęcie ścigania w tej sprawie od strony węgierskiej.
2: Mówi Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury okręgowej w Krośnie. Węgierski sąd zdecydował wcześniej o aresztowaniu kierowcy autokaru do 18 września. Mężczyźnie zarzucono nieumyślne spowodowanie wypadku, w którym zginęło wiele osób.
1: Autokarem podróżowali pielgrzymi z Podkarpacia, którzy wracali z Medjugorje. Zarzuty za protest na szlaku do Morskiego Oka. Chodzi o 10 osób, które sprzeciwiały się transportowi konnemu na tatrzańskim szlaku. O szczegółach teraz z Zakopanego nasz reporter Łukasz Bobek.
4: Zarzuty, jakie usłyszeli protestujący, dotyczą wydarzeń z 8 sierpnia. Jak informuje zakopiańska komenda, chodzi o niestosowanie się do poleceń policji, do poleceń organizatora zgromadzenia, a także tamowanie lub utrudnianie ruchu na drodze. 10 osób nie zostało ukaranych mandatami. Sprawa zostanie skierowana do sądu. Jedna z działaczek organizacji prozwierzęcych, która brała udział w proteście, poinformowała w mediach społecznościowych, że policja przedstawiła jej 16 zarzutów.
1: Równolegle policja i prokuratura prowadzą śledztwo w sprawie pożaru samochodu obrońców zwierząt. Spłonął w nocy po proteście.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Papież pobłogosławił wiernych ze Świdnicy. To z okazji rozpoczęcia historycznej peregrynacji ikony jasnogórskiej. W swoim przesłaniu Ojciec Święty zapewnił wiernych o modlitwie i zachęcił, by wpatrując się w poranione oblicze Matki Najświętszej, otworzyli się na dary Chrystusa. Data rozpoczęcia peregrynacji w Świdnicy jest nieprzypadkowa. Dokładnie 70 lat temu na Jasnej Górze zostały złożone jasnogórskie śluby narodu autorstwa kardynała Stefana Wyszyńskiego. To właśnie prymas tysiąclecia zainicjował później peregrynację kopii jasnogórskiego obrazu po Polsce.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Już za kilka dni w całej Polsce rozpocznie się nowy rok szkolny. Są jednak takie kraje, gdzie uczniowie do ławek wrócili wcześniej, a niektórzy za chwilę zakończą rok szkolny. I jak to wygląda na całym świecie, sprawdzała Aneta Paszko.
5: Najbardziej na tle innych państw wyróżnia się Australia, mówi Agnieszka Żołek-Taskow, nauczyciel na Uniwersytecie w Sydney.
6: Jesteśmy po drugiej stronie świata i wszystko jest dokładnie na odwrót. W tym momencie mamy tylko 2 tygodnie ferii. Wakacje mamy od grudnia, a w styczniu wracamy do szkoły i wtedy powoli zbliża się jesień. W roku mamy jeszcze ferie w kwietniu, w lipcu i w październiku.
5: W szkolnych ławach siedzą od marca uczniowie Korei Południowej, od kwietnia Japonii, a w lipcu do szkół powrócili już uczniowie w Indonezji. Aneta Paszko, Radio Plus.
1: W tym wydaniu to już wszystko. Na kolejne wiadomości w Radiu Plus zapraszam jutro o 6:00 w imieniu Justyny Bieniek.

0: Reklama.
1: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
0: Reklama.

0: reklama. Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
1: Uwaga, miłośnicy ogrodów! Już w ten weekend zapraszamy na wyjątkowy kiermasz ogrodniczy na terenach Hali Gwardii. Rośliny, kwiaty, krzewy, ogrodowe inspiracje i mnóstwo pomysłów na Twój ogród, balkon i taras. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Kiermasz ogrodniczy już w ten weekend. Koszalin, Hala Gwardii. Zapraszamy.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
2: Autoryzowany dealer Mercedes-Benz Mojsiuk zaprasza. Ulica Koszalińska 89, Stare Bielice koło Koszalina.
0: Reklama.

Witam gorąco, wakacyjnie, w klimacie przebojów z nutą nostalgii zmiksowanych non-stop. Na początek ostre disco końca lat 70. To Dan Hartman, Instant Replay, potem Patrick Hernandez, Born to be Alive, a także grupa Gibson Brothers i Que Será Mi Vida.

To było trio Gibson Brothers, przed nami grupa Voyage w utworze Souvenirs, potem Donna Summer, I Feel Love, a także Didi Jackson w przeboju Automatic Lover.

0: Jackson utworem Automatic Lover zakończyła pierwszy dzisiejszy miks. Radio Plus.
1: Reklama. Nowe narzędzia w ogrodzie, a w domu malowanie? Plikomarsze ma rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Pilarkę spalinową NAK za 349 i farbę Dulux Easy Care 2,5 litra za 74,99. A za każde wydane 200 zł na Dulux Easy Care bon 50 zł. Plikomarsze. Nasze ceny rządzą. Reklama.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Przed nami hity z lat 80. ubiegłego wieku. Na początek trio Scotchy, Take Me Up, potem P-Lion Reggae Radio, a także duet Modern Talking w piosence Just Me Too, Mona Lisa.

Za nami duet Modern Talking, przed nami trio Bad Boys Blue i Kiss You All Over Baby, potem grupa Troll, Jimmy Dean, a także Umberto Tabini w piosence Chelsea Chiliano.

To był Umberto Tabini, ciao Siciliano, a teraz już zespół Joy i Touch by Touch, potem grupa Magazine 60, Rendezvous Sir La Costa del Sol, Sandy Martin, People from Ibiza i duet Fantastic w nagraniu.

0: Radio Plus Koszalin. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Przed nami ponownie klasyka muzyki disco, John Paul Young i Love is in the Air, potem Luisa Fernandez, Layla Von Ila, także duet Baccara w nagraniu Yesterday Can Boogie.

0: plus Koszalin. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Przed nami porcja elektronicznych klimatów w tanecznych rytmach. Na początek Clips Incorporated i Funky Town, potem Patrick Cowley, Megatron Man, a także Georgia Moroder w nagraniu Let the Music Play.

To był Giorgio Moroder, teraz już Donna Summer, I Remember Yesterday, a także grupa Bonet w piosence Bahama Mama i zespół Above w utworze Lay All Your Love On Me.

To była szwedzka, a teraz już kanadyjski zespół Transex i Living on Video. Potem duet Patrick Cole i Giorgio Moroder i Together in Electric Dreams, a na zakończenie tego miksu hiszpańska grupa

Hiszpanie z zespół Azul i Negro swoim wielkim hitem The Night zakończyli dzisiejsze spotkanie. Marek Sierocki, kłaniam się nisko. Do usłyszenia jutro, tuż po godzinie 20.